0: FIFA game.
1: Z kibicami za oceanem rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Wojciech Marczyk.
2: Aktualny obraz faktów.
1: Rosja prowadzi zmasowany atak rakietowy na Kijów. W ukraińskiej stolicy ogłoszono alarm lotniczy. Mieszkańcy słyszą eksplozję. Jak donosi portal Ukraińska Prawda, według władz miasta doszło do pożarów budynków mieszkalnych, centrum handlowego, supermarketu oraz zaparkowanych samochodów. Uszkodzone zostały także obiekty niemieszkalne w kilku dzielnicach, m.in. w Szewczenkowskiej i Dnieprowskiej. Na miejscu zdarzeń pracuje straż pożarna i zespoły ratownicze. Trwa ocena skutków ataku, a informacje o ewentualnych ofiarach i rannych nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Stany Zjednoczone rozpoczęły nową serię nalotów na cele w Iranie. Według dowództwa centralnego USA celem operacji jest osłabienie zdolności Iranu do zagrażania żegludze w cieśninie Ormus oraz odpowiedź na atak na amerykańskich żołnierzy w Jordanii. Do nalotów doszło po piątkowym ataku rakietowym i dronowym na bazę lotniczą w Jordanii. Zginęło w nim dwóch amerykańskich żołnierzy, a jeden uznawany jest za zaginionego. To ósmy dzień z rzędu wznowionych amerykańskich uderzeń na cele w Iranie po zerwaniu obowiązującego wcześniej rozejmu. I wracamy teraz do Polski. 200 miejsc liczy nowy parking przy dworcu kolejowym w Koluszkach w Łódzkiem. To duże ułatwienie dla podróżujących do Łodzi, Częstochowy czy Radomia, mówią mieszkańcy naszej reporterce Agnieszce Wyderce.
3: Te 200 miejsc, co państwu daje jako mieszkańcom korzystającym z kolei?
4: No na pewno większą swobodę, dużo miejsca, nie trzeba szukać.
3: Bo do tej pory było ciężko.
4: No, oszczędność czasu na pewno.
5: Myślę, że jest bardzo potrzebny. Tutaj jest zawsze dużo samochodów, ponieważ jest duża dostępność pociągów i zawsze tu jest dużo ludzi.
6: Na pewno łatwiejszy dojazd. Jak wysiadamy z pociągu, to nie trzeba gdzieś biegać i szukać parkingu. Jak się jeździ do pracy, do Warszawy, to może sobie zostawić tutaj samochód i wieczorem sobie wrócić, więc na pewno jest bardzo wygodne.
1: W najbliższych miesiącach w Łódzkiem dostępnych będzie 10 kolejnych parkingów przy przystankach kolejowych, między innymi w Zgierzu, Kamieńsku i Opocznie. Kto ma teraz łatwiej na rynku pracy? Młody człowiek tuż po studiach, czy doświadczony specjalista po 50? No to pytaliśmy niedawno w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Maciej Sołtys o sytuacji tych dwóch grup wiekowych i o sytuacji na rynku pracy rozmawiał z Kazimierzem Sedlakiem z najstarszej firmy zajmującej się doradztwem HR.
7: No, żyjemy w ciekawych czasach i moim zdaniem obydwie grupy mają różne problemy. Czyli mamy problem z młodymi, ponieważ gdzieś tam nastąpiło spowolnienie gospodarcze i tym młodym jest trudniej, ale z kolei osoby z pokolenia starszego też narzekają, że rynek pracy ich nie chce wchłonąć dobrze. Ale, zawsze jest jakieś ale i sytuacja jest dość zróżnicowana. Jeżeli popatrzymy na statystyki bezrobocia, to okazuje się, że bezrobocie wśród młodych wynosi tam gdzieś w granicach 12%, ale bezrobocie wśród osób po 50 wynosi tylko 2,5 czy tam 2,1%. Więc ze statystycznego punktu widzenia można powiedzieć, że dużo gorzej mają młodzi. Z kolei patrząc na, tak powiem, życie społeczne i to, co się dzieje w mediach, no to wszyscy osoby starsze zwykle mają większą siłę chyba przebicia w narzekaniu na problemy i trudności na rynku pracy.
8: Z jakimi barierami w takim razie mierzą się? Może zacznijmy od tych młodych. Czy są jakieś takie bariery, które powodują, że im jest trudniej znaleźć tę pracę?
7: Ja bym nie generalizował. Każdy z nas jest inny i w przypadku młodych mamy problem po pierwsze wykształcenia. Jest w Polsce, moim zdaniem, to jest mój punkt widzenia, nadmiar humanistów i te osoby rzeczywiście mają większy problem z zaistnieniem na rynku pracy, a generalnie rzecz biorąc zawsze osoby z wykształceniem technicznym są poszukiwane, pożądane i praktycznie rzecz biorąc, niezależnie już od wieku, mają taką gwarancję, nie nazwę tego sukcesu życiowego, bo może to zbyt dumnie brzmi, ale gwarancję zatrudnienia. I to jest bardzo tutaj ważne. Wykształcenie techniczne promuje i generalnie rzecz biorąc, no, monitorujemy takie światowe raporty na temat rynku pracy i od samego początku istnienia firmy zawsze brakowało specjalistów, czyli brakowało coś osób, którym potocznie nazywamy fachowcami.
8: A ludzie, no doświadczeni pracownicy, ludzie po 50, czy oni przypadkiem nie będą mieli na przykład problemów z zaadaptowaniem się do tych zmieniającej się rzeczywistości, tej technologii, tej sztucznej inteligencji? To są bardzo górnolotne sformułowania, no ale mówi się o tym, że czasem lepiej mieć pracownika z białą kartą, którego można wykuć lub też zapisać, a nie kogoś, kogo trzeba będzie troszkę przekwalifikować.
7: No i dla mnie tutaj jest problem swego rodzaju kalek społecznych. My narzekamy, że starsze pokolenia mają problemy i patrząc w lustro mogę to potwierdzić, bo generalnie

0: Generalnie rzecz biorąc, no, jest jakiś taki opór i problem z adaptacją w porównaniu na przykład do moich wnuków, które wchłaniają internet bez problemu, ale nie upraszczajmy, bo dla mnie granica wieku 50 plus jest już, no, nie powiedziałbym pewną zaszłością, która przestaje istnieć. Ta granica, te granice takiej sprawności, aktywności intelektualnej, chęci do życia podnoszą się bardzo wyraźnie. Wydłuża się średnia wieku i wraz z tym wydłużaniem tej średniej wieku możemy powiedzieć, że osoby po 50 są całkiem młode i całkiem sprawne i bardzo dobrze funkcjonują zawodowo. Znowu są osoby, które rzeczywiście gdzieś tam dużo starsze, czyli gdzieś w granicach 60 paru lat, czyli przed emeryturą, które nie miały doświadczeń z IT, nie miały doświadczeń z komputeryzacją, gorzej się czują. Ale to jest taka bariera. Wszystko to, co obce, stanowi dla nas barierę. Natomiast jestem głęboko przekonany, że te osoby, które lubią się rozwijać, chcą coś robić w życiu, nie mają problemu ani z znalezieniem pracy, ani z funkcjonowaniem społecznym, ani z takim poczuciem odrzucenia społecznego.
1: Od wielu lat obserwujecie rynek pracy. Kogo teraz szukają pracodawcy? Czy jest taki... Nie mówię, żebyśmy powiedzieli o najpopularniejszych zawodach, czy też najbardziej pożądanych zawodach, ale jakiego człowieka się szuka? Takiego z dużą motywacją do pracy, a niekoniecznie doświadczonego?
0: Ja myślę, że to trzeba podejść do historycznie i znowu takie kalki społeczne. Wszyscy szukamy ideałów i to nie ma pracodawcy, który by nie chciał doskonałego pracownika, idealnego, takiego, który nie będzie wychodził z biura i będzie produkował tylko zysk dla pracodawcy. To jest ideał. Ideał, który ideałów nie da się osiągnąć tak od ręki. Generalnie rzecz biorąc, pokoleniowo rzeczywiście tworzą się pewne takie różnice, że młodzi bardziej nastawieni są na równowagę życia, życie prywatne, życie zawodowe, które się teraz ładnie well-beingiem nazywa. Chcą skróconego czasu pracy, chcą pracy z domu i tak dalej, i tak dalej. I to jest znowu efekt bogacenia się chyba Polaków. No, stajemy się z roku na rok, jest nam coraz lepiej, mamy coraz większe możliwości finansowe, coraz większe możliwości takiej aktywności życiowej, społecznej. I ja to rozumiem, bo dla mnie jest to normalne, że każdy chciałby maksymalnie z życia korzystać. I tak jest, tak było chyba i tak będzie. No.
1: A czy obserwuje się na rynku pracy już zjawisko jakby kategoryzowania, to znaczy poszukiwania pracowników z konkretnych grup wiekowych, czy jeszcze czegoś takiego nie doświadczacie?
0: Ja nie mam poczucia takiej stygmatyzacji. Rynek pracy się zmienia i popatrzmy na to tak, że demografia będzie jednak miała wpływ duży na rynek pracy, czyli nie mamy, że tak powiem, nadmiaru młodych i będzie ich brakować. I generalnie rzecz biorąc podejrzewam złe słowo, ale mam głębokie takie przekonanie, że w miarę upływu lat będziemy wykorzystywać wszelkie możliwe zasoby. Zwróćmy uwagę, że już w Polsce jest bardzo dużo emigrantów. Na razie w moim odczuciu ta emigracja dotyczy takich zawodów, których Polacy nie chcą wykonywać, albo których Polacy stwierdzą, że nie opłaca nam się za te pieniądze iść do pracy. I tak będzie, tak było. No, pytał pan o zawody, ja zawsze teraz daję przykład lekarzy, bo to jest przepiękny zawód. To jest przepiękny zawód, którym ludzie bardzo dobrze zarabiają, bo ministerstwo chce ograniczyć do 250 zł za godzinę, ale to jest ponad 40 tysięcy złotych miesięcznie dla zwykłego, przeciętnego, szeregowego pracownika. A wynika to z prostej rzeczy, że to jest zawód, który wymaga co najmniej 6 lat edukacji, rocznego stażu, żeby zdać egzamin i żeby funkcjonować sprawnie, trzeba bardzo dużo życia poświęcić na edukację. I tu wydaje mi się, że jest jeden z problemów, że my w dobie, nazwijmy to, internetu mamy takie, nie tyle unikamy uczenia się, ale nie chcemy podejmować tego trudu i wysiłku związanego z długotrwałą, żmudną edukacją.
1: Jakie błędy popełniamy szukając pracy? Bo to jest jakby sam proces rekrutacji, chciałem zapytać. Czy pracownicy popełniają jakieś takie typowe błędy, których należałoby się wystrzegać?
0: Młodzi ludzie, myślę, że tak, że to jest taka nonszalancja wobec potencjalnego pracodawcy. Mnie się bardzo podoba to, że niwelujemy różnice społeczne, czyli jest bez znaczenia, czy ktoś jest dyrektorem, kierownikiem, czy pracownikiem szeregowym. szeregowym, natomiast no jak obserwuję młodych osoby, którzy starają się teraz o pracę, to mam wrażenie takiej nie tyle obojętności, bo to nie o to chodzi, tylko takiego poczucia, że ja jestem na tyle dobry, że właściwie powinienem tą pracę dostać od razu. Nie zawsze tak jest. To są wysokie oczekiwania społeczne i tak jak powiedziałem, one dla mnie też są zrozumiałe, bo wynikają z takiego wyższego standardu życia Polaków.
1: To jeszcze o samą sytuację w Krakowie. Czy wy obserwujecie to, co się dzieje w Krakowie jako krakowska firma? Czy tutaj nastąpiła jakaś trwała zmiana na rynku pracy w takiej bazie? No, powiedzmy sobie szczerze, Kraków stał się taką bazą korporacyjną.
0: Ja mam takie znowu specyficzne poczucie, że moim zdaniem to było już wiele, wiele lat temu wiadomo, że ten rynek pracy przemieszcza się do obszarów, gdzie są tańsze zasoby pracy, gdzie ta praca po prostu jest tańsza. I to samo obserwujemy teraz w Krakowie. Kiedyś z Irlandii przenosili się do Polski, teraz przenosimy się z Polski do Indii czy do innych krajów. I to jest naturalna, normalna tendencja i ona była do przewidzenia i do, jak gdyby była wpisana w to, co się dzieje. My jesteśmy zaskoczeni, ale to zaskoczenie dla mnie nie jest aż tak duże, bo znowu mam wrażenie, że nastąpi jakieś tam zastąpienie, czyli nie będzie tak do końca, że Kraków się stanie miastem studentów pełnym szukających pracy, tylko prawdopodobnie przyjdą kolejne, bardziej zaawansowane technologicznie centra outsourcingu i że być może lepiej już pewnie nie będzie, większa ilość tego nie wzrośnie, natomiast istnieje duże prawdopodobieństwo, że to się wyrówna wysoko zaawansowanymi technologicznie centrami usług wspólnych.
2: Z Kazimierzem Sedlakiem rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. Do tego tematu wrócimy w Faktach o 3:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM, Karol Płaszkiewicz, zapraszam. O trzeciej utrudnienia dla kierowców na A4 w Małopolskim między Bochnią i Krakowem zderzyły się dwie osobówki. Stany Zjednoczone wydały globalne ostrzeżenie dla swoich obywateli powodem napięcia na Bliskim Wschodzie. W tych faktach mamy dla Was także podróż w czasie. Wczoraj Polacy znów zwyciężyli pod Grunwaldem. Uwaga kierowcy na A4 w Małopolskim. Dwie osoby są ranne po zderzeniu dwóch osobówek na odcinku między Bochnią a Krakowem na wysokości miejscowości Zakrzowiec. Informację o tym wypadku otrzymaliśmy od Was na gorącą linię. Potwierdził ją dyżurny oddziału GDDKiA w Krakowie. Droga w kierunku Rzeszowa przed chwilą została odblokowana. Z utrudnieniami musicie liczyć się za to jadąc w kierunku Krakowa, bo tam jezdnia jest wciąż zablokowana. Departament Stanu USA zaapelował do Amerykanów przebywających za granicą o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z rosnącym napięciem na Bliskim Wschodzie i ryzykiem dalszej eskalacji konfliktu. W komunikacie ostrzeżono, że grupy wspierające Iran mogą atakować amerykańskie interesy, placówki dyplomatyczne oraz obywateli USA także poza regionem Bliskiego Wschodu. Resort zalecił śledzenie komunikatów i przygotowanie się na możliwe utrudnienia w podróżach, w tym opóźnienia i odwołania lotów. Alert wydano po śmiertelnym irańskim ataku na amerykańską bazę w Jordanii oraz rozpoczęciu przez USA kolejnych

0: liczbie to są po prostu miliardy. Szacuje się, że w Polsce to jest około 7-8 miliardów złotych rocznie mieliśmy od studentów zagranicznych. I teraz...
1: Czesne i nie tylko, tak?
0: To jest czesne i nie tylko, dlatego że student zagraniczny kupuje ubrania, student zagraniczny chodzi do baru albo restauracji.
2: Eksperci zwracają też tu uwagę na korzyści dla polskich studentów, które wynikają z międzynarodowych kontaktów i proponują stworzenie nowej, specjalnej rekrutacji dla kandydatów z zagranicy, by próbować zahamować ten odpływ.
3: O tych propozycjach powiemy jeszcze dziś w Nocnych Faktach RMF FM.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
3: Sądy pękają w szwach od spraw dotyczących sankcji kredytu darmowego. Obecnie toczy się ponad 20 tysięcy spraw w sprawie kredytów konsumenckich do kwoty 255 tysięcy złotych. Zgodnie z przepisami taki kredyt może zostać pozbawiony odsetek, jeśli bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych. Nie we wszystkich przypadkach można liczyć na korzystny wynik, ale możemy samodzielnie sprawdzić, czy mamy szansę na odzyskanie pieniędzy.
5: Warto zastanowić się nad tym, czy jak podpisywaliśmy umowę kredytu, to czy bank informował nas o wszystkich kosztach związanych z tym kredytem. Czy bank nie pobrał czasami oprocentowania od kwoty powyżej kredytu, na przykład od kwoty z tytułu prowizji za udzielenie kredytu, czy też od kwoty jakichś dodatkowych opłat, które pobrał i doliczył do kwoty kredytu.
3: Wyjaśnia radca prawny Marcin Szołajski. Jeśli chcemy ubiegać się o pieniądze, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Sprawy o sankcje kredytu darmowego trwają obecnie nawet 3 lata. Kilkudziesięciu obrońców praw zwierząt zebrało się wczoraj na drodze do Morskiego Oka w Tatrach, by protestować przeciwko wykorzystywaniu koni do transportu turystów. Protestujący mieli namawiać turystów, by nie korzystali z tego typu usług, ale góralscy w Jakszy nie chcą zaogniać konfliktu, zrezygnowali dziś z wożenia klientów.
6: Konie nie muszą być wykorzystywane do pracy. Nie chcą. Ciągnięcie wozu pod górę nie jest tym ruchem, którego potrzebuje koń.
7: To jest wybór chyba tych ludzi, co chcą iść albo jechać. Więc ja bym tego nie odbierał. Tym bardziej, że są ludzie starsi, którzy gdzieś tam potrzebują pomocy.
8: Nie jestem za tym, żeby jednak konikiem jechać.
9: Moim zdaniem, że tradycja powinna pozostać. Kwestia jest tylko i wyłącznie ich dostosowania i dbania o nie.
10: Konik pracuje, od zawsze pracował w polu. Pomaga nam w życiu. Tak naprawdę wszystkie zwierzęta, owce, kury.
11: Większość ludzi, które ma zwierzaka, dba o tego zwierzaka. Jak większość górali, którzy ma konia, będzie dbało o tego konia i myślę, że tym koniom się krzywda nie dzieje.
3: Mówili organizatorka protestu Joanna Marcin i turyści, którzy szli wczoraj do Morskiego Oka. Aż 1400 rekonstruktorów wzięło wczoraj udział w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Ponad 600 lat temu wojska polsko-litewskie odniosły wielkie zwycięstwo nad Zakonem Krzyżackim. O bitwie z 1410 roku wiemy sporo, ale wciąż są jeszcze pytania bez odpowiedzi, mówi Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
12: To, że ona była wielka, to już wiemy, bo w historii jest zaznaczona jako magnum, czyli rycerze, którzy od strony Zakonu Krzyżackiego wrócili do swoich miast, wiosek w Europie, oznaczali jako magnum. I w podzieńce za życie stawiali kapliczki, krzyże, a nawet i kościoły. A więc to było bardzo ważne. Dla nas jeszcze jest istotna sprawa związana z dużą ilością zabitych, a więc odnalezienia jeszcze szkieletów. Nad tym jeszcze pracujemy i mam nadzieję, że któregoś pięknego dnia złapiemy sygnał i będziemy przeszczęśliwi.
3: Trzymamy więc kciuki za sukces poszukiwań.
4: Istotna rozmowa w Faktach RMF FM.
3: Jeszcze kilka lat temu mówiło się, że pracy w Polsce nie brakuje. Dziś coraz częściej słyszymy o zwolnieniach grupowych, szczególnie w dużych miastach, na przykład w Krakowie. To jednak trend, który nie powinien nas niepokoić, mówią urzędnicy z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
13: Rynek pracy w Krakowie już od pewnego czasu, od miesięcy, a w zasadzie nawet i ostatnich lat, jest w okresie dość dużej transformacji. Jak popatrzymy sobie tak czysto statystycznie, to do końca czerwca tego roku, czyli w pierwszym półroczu, pracodawcy pod kątem zwolnień grupowych zgłosili nam ponad 2050 osób przewidzianych do zwolnienia. Przewidzianych, to jest bardzo ważne słowo w tym całym zbitku, dlatego że to nie są osoby, które na pewno stracą pracę. To są osoby, które być może stracą zatrudnienie. Jak popatrzymy sobie pod kątem zeszłego roku, to jest trochę optymistyczny sygnał, bo mimo tego, że tych zwolnień nie jest zapowiedzianych mało, to w zeszłym roku o tej porze mieliśmy ponad 3200 miejsc zagrożonych utratą pracy. W związku z tym ten trend delikatnie wyhamowuje. Oczywiście musimy popatrzeć na to w perspektywie całego roku, więc to drugie półrocze pokaże nam tak naprawdę pewnie, w którym miejscu jesteśmy. Natomiast wydaje mi się, że Kraków jest na tyle zróżnicowany, oferuje tak wiele miejsc pracy w różnych branżach, w różnych sektorach, że to, że mówimy

0: o zmianie w jednym sektorze gospodarki, to nie oznacza załamanie całego krakowskiego rynku.
1: Okej. Okay. Jak to wygląda pod kątem statystycznym? Znaczy, zgłasza się, że powiedzmy zwolnienie grupowe obejmą 2000 osób. Ile mniej więcej procentowo finalnie traci pracę z tych zgłoszeń?
0: Zgłoszenia grupowe są takim procesem wieloaspektowym, wielowymiarowym. I tutaj ciężko o takie przełożenie 1:1, dlatego że często te procesy są rozłożone na kilka miesięcy, a nawet kilka lat. Do końca czerwca tego roku pracę realnie straciło, według tego, co zgłosili nam oczywiście pracodawcy, ponad 1600 osób, ale to są osoby, które utraciły zatrudnienie w wyniku zapowiedzi z 2025 roku, gdzie było ich ponad 4000, i z tego roku. W związku z czym ta liczba w stosunku do tych zwolnień jest o wiele mniejsza, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to, że firmy zapowiadają te zwolnienia grupowe czasami w takiej trochę zawyżonej ilości, to nie dlatego, że chcą tutaj kogoś ukłamać, czy nie wiem, zakrzywiają tą rzeczywistość. Nie są po prostu na dany moment zgłaszania zwolnień przewidzieć całego procesu, który zajmie im określoną liczbę czasu, określoną długość czasu. W związku z tym wolą się troszeczkę zabezpieczyć, zgłosić to z delikatną nadwyżką. Natomiast w toku tych miesięcy tak naprawdę dochodzą jeszcze różne inne aspekty. Nie wiem, chociażby rozmowy ze związkami zawodowymi, uruchomienie nowych procesów. W związku z tym te osoby, które były pierwotnie przewidziane do zwolnienia, realnie tej pracy mogą nie stracić albo mogą po prostu zostać przekwalifikowane do innego zawodu u danego pracodawcy.
1: Jakie to branże teraz objęte są tymi zwolnieniami grupowymi?
0: No tutaj Ameryki nie odkryjemy. Najbardziej taką branżą, która najwięcej zgłasza w Krakowie, jest branża nowoczesnych usług dla biznesu. To jest taki numer jeden już od jakiegoś czasu. Ale mamy też branżę produkcyjną, mamy rachunkowość i księgowość, czasami nawet edukację.
1: Czy w Krakowie rośnie bezrobocie w takim razie?
0: Bezrobocie rośnie, natomiast jak popatrzymy na statystyki, to te osoby, które utraciły zwolnienie w wyniku zwolnień grupowych, bardzo rzadko trafiają do naszych rejestrów. To może oznaczać, że albo finalnie tej pracy nie straciły w wyniku zapowiedzi zwolnień grupowych.
1: Albo szybko znalazły nową robotę.
0: Dokładnie, albo nie miały potrzeby się w ogóle u nas rejestrować, bo płynnie przeszły do innego pracodawcy. Natomiast to, że bezrobocie rośnie, ono rośnie w skali całego kraju, ale tutaj jakby przyczynkiem do tego są też zmiany, które miały miejsce w zeszłym roku. Zmieniła się ustawa, na której pracują powiatowe urzędy pracy, która pozwoliła rejestrować się w Urzędzie Pracy już nie tylko ze względu na miejsce zameldowania, ale na miejsce zamieszkania. W związku z tym u nas w urzędzie mogły rejestrować się osoby i około 1500 osób się zarejestrowało, takich, które oświadczają, że mieszkają w Krakowie, ale jeszcze w zeszłym roku nie mogłyby być naszymi klientami. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, też ustawodawca przewidział takie troszeczkę mniejsze sankcje za niestawianie się na terminie. W zasadzie teraz nawet nie ma obowiązku stawiania się na terminie, wystarczy utrzymywać kontakt z urzędem. W związku z tym my o wiele mniej klientów wyrejestrowujemy i stąd jest ta różnica.
1: Co się dzieje w tych firmach usług dla biznesu, że zaczynają się te zwolnienia grupowe, czy też one trwają? Jakie tam zachodzą teraz zmiany?
0: To, czego teraz tak naprawdę doświadczamy w Krakowie, to nie jest jakaś nowość dla tego sektora. Kiedyś doświadczały tego inne państwa zachodnie. To jest pewien proces transformacji, który dotyka te firmy, w wyniku czego przenoszą one pewne procesy do krajów, gdzie jest po prostu zatrudnienie pracownika jest tańsze. Tak? Te procesy są tam tańsze, w związku z tym lądują za granicą. To jest jedna rzecz. No i druga rzecz oczywiście automatyzacja i szeroko pojęte AI. Tak? Pewne procesy, które mogą być wykonywane już nie przez człowieka, zostają właśnie wykonywane przez komputery czy maszyny. W związku z tym na pewno to jest ta główna przyczyna.
1: Co dalej? Jak to będzie wyglądało? Czy to jest trend, który się utrzyma? Czy teraz będziemy mieć lekkie spowolnienie i potem przyjdzie jakieś nowe zdarzenie? Coś ktoś wymyśli i znów będziemy musieli dostosowywać się do zmieniającego się świata?
0: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć jedno. Korporacje nie zwijają się z Krakowa, bo takie tytuły też czytaliśmy. Korporacje po prostu muszą... To, co się głównie zmieni, to zmiana kompetencji, których będą poszukiwać u swoich przyszłych pracowników. Dawniej firmy stawiały te z nowoczesnego sektora usług dla biznesu, stawiały głównie na kompetencje takie transakcyjne, operacyjne. To były często proste procesy. Teraz firmy chcą prowadzić procesy globalne w formule end-to-end, tak? Czyli od początku do końca. Potrzebują bardziej wyspecjalizowanych pracowników, pracowników wykwalifikowanych i na te kompetencje stawiają. W związku z tym to my jako pracownicy musimy być gotowi do tego, żeby te kompetencje zmieniać, rozwijać, podnosić nieustannie po to, żeby dopasowywać się do zmian, które zachodzą na rynku pracy.
2: Z Magdaleną Żuchowicz z Grodzkiego Urzędu Pracy rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. You can't touch this.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: FM Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Największy atak balistyczny na Kijów od początku wojny. Rosja wystrzeliła około 40 rakiet. Potem pytanie o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości. O sporach w głównej partii opozycji opowie nasz dziennikarz. W faktach mamy też dla Was kulisy niespodziewanego zakończenia lekkoatletycznej kariery Sofii Ennaoui. Jest czwarta. Kijów przeżył największy atak balistyczny od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Według ukraińskich źródeł w ciągu zaledwie 40 minut Rosja wystrzeliła około 40 pocisków. Rakiety uderzyły w kilka dzielnic miasta. Trafione zostały budynki mieszkalne, supermarket, akademik i obiekty administracyjne. Wybuchły liczne pożary, a w mieście unosi się toksyczny dym. Na stacji metra Łukjaniwska zawaliła się część sufitu w holu. Według władz Kijowa są co najmniej 2 osoby ranne, które trafiły do szpitala. Trwa szacowanie strat i ustalanie pełnego bilansu zniszczeń. Być może tylko kilka dni dzieli Prawo i Sprawiedliwość od rozłamu. W środę mija termin ultimatum dla kilkudziesięciu parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Mają oni zadeklarować odejście ze stowarzyszenia, inaczej grozi im wyrzucenie z partii. Czy jest szansa na zażegnanie sporu? To wyjaśni dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
2: Takiej nadziei nie dało piątkowe spotkanie Mateusza Morawieckiego z prezesem Kaczyńskim. Według Przemysława Czarnka jednak szansa oczywiście jest.
3: Jeśli oni wszyscy, moi przyjaciele, wypełnią oświadczenie, to wszystko będzie w porządku.
4: My na pewno tych oświadczeń, których się od nas oczekuje, nie podpiszemy i nie złożymy.
2: Odpowiada natychmiast jeden z członków stowarzyszenia, Krzysztof Sztucki. Ludzie prezesa jednak nie ustępują.
5: To jest stowarzyszenie, które jawnie szkodzi Prawu i Sprawiedliwości, podważając tak naprawdę i podkopując nasze poparcie.
2: Mówi rzecznik PiS i zapowiada, kto oświadczenie nie złoży, automatycznie będzie już poza partią.
4: Pewnie trzeba się z tym liczyć. To byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać.
2: Odpowiada poseł Sztucki i te dwa osobne monologi potrwają co najmniej do środy.
6: Fakty ze Śląska.
1: Nowe utrudnienia w związku z wielką przebudową węzła kolejowego w Katowicach.

0: Omiona zostanie też dodatkowa linia zastępcza. Jedynie pociągi w rejonie remontowanego wiaduktu mają kursować zgodnie z rozkładem jazdy.
1: Te fakty zebrał nasz reporter Marcin Buczek. A teraz przenosimy się na Dolny Śląsk. Mimo wakacji większość uczniów podstawówki w Ołdrzychowicach Kłodzkich pojawiła się wczoraj w szkole. Razem z rodzicami wzięli udział w akcji Wakacyjny Oddech. To projekt pomocy psychologicznej dla rodzin z terenów popowodziowych. Pomysłodawczynią akcji jest Marzena Maj z Fundacji Rodziny Maj.
2: Zrobimy podsumowanie projektu, który ma tej społeczności przynosić dobre chwile, głęboki oddech, ale chyba to, co najważniejsze, uśmiech na twarzy, i to jest przede wszystkim najważniejszy cel naszych działań. Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji, tak wielu rodziców, tak wielu dzieci.
3: Dużo mi to pomogło. Od tamtej pory dużo się naprawdę zmieniło. Ja już nie mówię o półtora roku, bo to tam to było, minęło, trudno, trzeba dalej żyć, tak? Ale po tych zajęciach to nabrałam więcej wiary w siebie.
4: No, każda forma spotkania się, porozmawiania, aktywności, no, słychać śmiech dzieci, tak? No to nie trzeba nic więcej mówić, tak?
5: Dziewczyny, jak się dzisiaj bawicie?
6: Dobrze, dobrze. Takie spotkania są fajne.
1: To wydarzenie i pomoc dla potrzebujących wspólnie organizują Fundacja Rodziny Maj i Fundacja Akuratna.
7: Sport w faktach RMF FM.
1: Sofia Ennaoui, multimedalistka lekkoatletycznych mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów w wieku 30 lat, niespodziewanie zakończyła karierę. W rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem opowiada o powodach swojej decyzji.
8: Zosiu, przedstawiam cię oczywiście jako medalistkę mistrzostw Europy w lekkiej atletyce, olimpijkę, ale podjęłaś decyzję o zakończeniu kariery.
9: Zgadza się, tak. No nie była to łatwa decyzja z tego względu, że z lekkoatletyką jestem związana od 15 czy 16 lat, więc jest to ponad połowa mojego życia. No ale przychodzi taki moment w życiu sportowca, że po prostu trzeba sobie powiedzieć pas i to jest właśnie teraz.
8: To nie był konkretny powód? To przemyślana od dawna decyzja, od jak dawna?
9: Tak, po zakończeniu tamtego sezonu miałam jakby dużo refleksji na temat tego, co dalej. I przy współpracy z psychologiem przez wiele miesięcy zastanawiałam się, w którą stronę pójść. Na początku była to walka o powrót, wiadomo, do sportu, do najlepszej formy. Ale na przestrzeni miesięcy po prostu zrozumiałam, że to, co było kiedyś, to jest jakby dany po prostu moment, który trzeba zamknąć. I po prostu stwierdziłam, że na mnie przyszedł czas, tak jak na każdego człowieka przychodzi w danym właśnie momencie taki czas, że trzeba się po prostu przebranżowić i trzeba niektóre etapy życia zamknąć, tak też właśnie tutaj się stało i po prostu jednego dnia wstałam i po prostu jakby byłam już jakby pewna, że to koniec.
8: Czyli to był trochę wielomiesięczny proces decyzyjny, a trochę jednak musiałaś poczekać na taki moment, żeby faktycznie tę decyzję podjąć, tak?
9: Zgadza się, z tego względu, że po prostu tak, na początku dalej walczyło we mnie po prostu serce, żeby do tego sportu wracać. Wiedziałam, że przygotowania do tamtego sezonu wyglądały rewelacyjnie, więc nie chciałam tego zostawiać, tym bardziej, że bardzo chciałam zakończyć karierę dopiero za 2 lata po Los Angeles. To by było takie piękne po prostu zamknięcie klamrą tej mojej kariery i to mi się marzyło bardzo. No ale
8: dlaczego
9: po prostu
8: nie?
9: Widziałam na przestrzeni miesięcy, że po prostu moje ciało i moja psychika są już bardzo zmęczone. I przerwa nie dawała mi zbyt dużo wytchnienia. Powiem tak, że po prostu kiedyś, jak miałam właśnie roztrenowanie między sezonami, to był dla mnie moment takiego wytchnienia, wakacji i bardzo szybko wracałam do uprawiania sportu, do treningów. I czułam się wypoczęta. Teraz było to tak, że po prostu mijały tygodnie, miesiące, a ja czułam się tak samo zmęczona. I gdy sportowiec jakby widzi, że jego organizm jakby nie funkcjonuje na pełnych obrotach, tak jak właśnie wcześniej, to przychodzi refleksja, czy ta forma, którą chce się właśnie zbudować, będzie miała po prostu rację bytu i doszłam do wniosku, że nie.
8: Jak swoje otoczenie.

0: pozytywnie zareagowało? Czy przede wszystkim ludzie wokół ciebie wiedzieli już jakiś czas, że zakończysz karierę? Czy ty wiedziałaś, czy... No bo w zasadzie rozmawiamy kilka dni od tego, jak powiedziałaś światu przez Instagrama, przez tego posta, że kończysz karierę. Jak ludzie zareagowali?
1: Decyzję podjęłam trochę wcześniej i później jakby stopniowo informowałam wszystkich właśnie ludzi, z którymi pracowałam, całą swoją rodzinę, że no przymierzam się po prostu do tego, żeby ogłosić właśnie zakończenie kariery. No i zaczęliśmy się zastanawiać właśnie, jak to zrobić. Więc tak, najpierw ta decyzja gdzieś tam, myślę, że kiełkowała we mnie, nie chciałam się dzielić tym właśnie z nikim, bo podchodziłam do tego bardzo świadomie. Ta kariera była przede wszystkim właśnie moja, przede wszystkim to ja trenowałam, więc ja chciałam być jakby zgodna przede wszystkim ogólnie ze sobą, że to co robię, to robię na 100%, a wewnętrznie po prostu zaczęłam czuć, że nie będę w stanie tego robić na 100% i nie da mi już to takiej satysfakcji, jaką dawało mi wcześniej, a no najgorsze jakby byłoby dla kibiców też oglądanie po prostu mnie, która jest z tego niezadowolona, bo zawsze po prostu dawałam taki motor napędowy dla wielu młodych sportowców, dla ludzi, którzy po prostu uprawiali sport, więc tak też bym chciała zapamiętana być i tak też bym chciała dawać energię ludziom.
0: Ty też chciałaś po prostu odejść w dobrym momencie dla ciebie, tak?
1: Tak, i chciałam przede wszystkim, żeby to wspomnienie tego sportu i tej kariery nie było przyćmione tylko i wyłącznie kontuzjami, frustracją, jakąś tam złością. Chciałam mieć dobre wspomnienia z uprawiania lekkiej atletyki, z bycia zawodowym sportowcem. I tak też jest teraz.
0: Spokojnie, Zosia, ja zaraz przypomnę wszystkie twoje medale i nie będzie mowy o złym wrażeniu. Chciałem się jeszcze tylko zapytać, czy ktoś cię odwodził? Czy ktoś próbował cię namówić, żebyś jednak pociągnęła do LA?
1: Ja myślę, że tak. Było wielu ludzi, którzy starali się mnie przekonać, że to jest taki rok przejściowy po zmianie trenera, że może warto byłoby faktycznie jeszcze jeden rok przetrenować, żeby jakąkolwiek po prostu mieć tu refleksję na temat tego nowego treningu.
0: Że będzie lepiej, tak?
1: Że będzie lepiej i pewnie wielu ludzi mogłoby mieć rację, bo faktycznie zmiana trenera jakby generuje za sobą zawsze jakieś tam po prostu wielkie zmiany w organizmie. Do tego też się trzeba zaadoptować, tak jak do każdego nowego po prostu bodźca treningowego, do tego też by trzeba było się zaadoptować. Tylko pytanie w mojej głowie było następujące, czy ja jeszcze chcę rok po prostu trenować i sprawdzić, czy mi wyjdzie, czy nie.
0: I to było takie 50-50 trochę?
1: Tak, dokładnie. A też miałam jakieś takie swoje plany i zastanawiałam się, czy po prostu warto jest jakby jeszcze jeden rok troszeczkę zaryzykować, bo ten rok 2024-2025 był dla mnie nowy. Zmieniłam trenera, zmieniłam w ogóle cały sztab szkoleniowy, wyprowadziłam się za granicę, więc bardzo dużo mnie po raz kolejny to kosztowało, żeby po prostu do tego sportu wrócić na najwyższym ogólnie poziomie. Więc na koniec dnia po prostu jakby podjęłam decyzję, że dla mnie najważniejszy jest teraz ogólnie spokój. Dla mnie najważniejsza jest teraz właśnie celebracja tego mojego życia i spełnianie marzeń takich pozasportowych.
0: A z perspektywy czasu dobrze oceniasz teraz tę decyzję, że zmieniłaś trenera, że jeszcze podjęłaś rękawice? To jest po prostu rzeczywiście taki najlepszy moment, w którym żegnasz się ze sportem?
1: Ja myślę, że mogłam zmienić trenera troszkę wcześniej i pewnie mogłabym po prostu sprawdzić, czy ten trening zadziałałby na mnie tak, jakbym tego sobie życzyła. Ja na treningach widziałam bardzo dobre rezultaty. Przede wszystkim przybliżałam się do tych swoich takich najbardziej wartościowych ogólnie lat w lekkiej atletyce, tam gdzie zdobywałam po prostu najwyższe laury, więc myślę, że gdybym zmieniła trenera z rok wcześniej, to pewnie ten rok właśnie poprzedni by był bardzo dobry, ale już teraz ogólnie się tego nie dowiemy, także tak to to po prostu wygląda.
2: Wywiad z byłą biegaczką Sofią Enaui mamy na naszej stronie rmf24.pl. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: You should do. Come on, baby.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: FM Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry, zapraszam. Na początek tego wydania Mundial, niesamowity mecz w Miami i brązowy medal dla Anglików. Dziś wielki finał, Argentyna zagra z Hiszpanią. Spadek liczby studentów z zagranicy w naszym kraju to efekt m.in. zaostrzenia przepisów wizowych. Poza tym w faktach o piątej, szczyt sezonu borówkowego. Anglia brązowym medalistą Mundialu. Po niesamowitym meczu w Miami synowie Albionu pokonali Francję 6-4. Selekcjoner Anglików Thomas Tuchel przyznał, że jego zespół zagrał świetną pierwszą połowę, ale po przerwie nie uniknął problemów. Niemiec podkreślił, że w trudnym momencie pomogli rezerwowi, a końcówkę spotkania Anglicy rozstrzygnęli dzięki rzutowi karnemu oraz indywidualnej akcji Juda Bellinghama. Do tego spotkania wrócimy w faktach o 6. Połączymy się wtedy z naszym dziennikarzem, który oglądał to spotkanie wraz z kibicami w Nowym Jorku. Reprezentacji Argentyny, która dziś zagra w wielkim finale Mundialu, grożą kary. Jej piłkarze cieszyli się po półfinałowym zwycięstwie nad Anglikami, trzymając transparent kibiców "Malwiny są argentyńskie". Jakie konsekwencje grożą Albi Celestes? O tym Cezary Dziwiszek.
2: Tego nie precyzują przepisy FIFA, które mówią tylko ogólnie o ukaraniu, ale w jakim wymiarze i kiedy zapadnie decyzja, tego nie wiemy. Po półfinałowym incydencie wybuchł dyplomatyczny skandal. Rzecznik premiera Kira Starmera napisał, że Puchar Świata nie jest nasz, ale Falklandy już tak. Jeszcze dalej poszedł lider partii Liberalni Demokraci, Ed Davey, który w oficjalnym liście do FIFA domaga się wykluczenia argentyńskich piłkarzy z niedzielnego finału z Hiszpanią. Tamtejsi fani są z kolei dumni, że piłkarze świętowali z ich transparentem. Nieważne, czy nas ukarają. Ważne, że pokazaliśmy swoje przesłanie. Przesłanie, w myśl którego brytyjskie terytorium zamorskie, Falklandy, nazywane przez Argentyńczyków Malwinami, należą właśnie do tego kraju. W 1982 roku Argentyna zaatakowała archipelag, ale Brytyjczycy atak odparli. Prawie pół wieku później wojna o Falklandy przeniosła się na mundialową arenę.
1: Liczba zagranicznych studentów na polskich uczelniach spadła w ciągu ostatniego roku o ponad 7 tysięcy. Eksperci tłumaczą, że to efekt m.in. zaostrzenia przepisów wizowych. Komentarze na ten temat zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Specjaliści podkreślają, że zainteresowanie studiami w Polsce nie spadło, zwiększyły się tylko bariery formalne dla obcokrajowców i z tego wynika spadek liczby studentów. Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, profesor Jarosław Uriasz, proponuje, by wprowadzić

0: Z krajów europejskich.
1: Według wyliczeń Fundacji Edukacyjnej Perspektywy odpływ studentów z zagranicy przyniósł ponad 500 000 000 zł mniej dla polskiej gospodarki, a chodzi o pieniądze, które w ostatnim roku studenci mogliby wydać na mieszkania, wizyty w restauracjach czy na transport.
2: Fakty z nad jezior w RMF FM.
3: Sanepid przypomina, że kąpiel w wodzie, gdzie zakwitły sinice, jest niebezpieczna dla zdrowia. Do odwołania zakazano kąpieli m.in. na dwóch kąpieliskach miejskich nad jeziorem Ukiel w Olsztynie przy ulicy Kapitańskiej.
4: Kąpanie się w wodzie, gdzie występują sinice i następuje ich rozkład i uwolnienie tych toksyn, grozi zapaleniem spojówek. To jest kwestia poparzenia zmian skórnych, to jest również kwestia wymiotów, nudności, biegunek, uszkodzenia wątroby. Proszę również pamiętać o tym, bo często ja to widuję, że ludzie się nie kąpią, ale ich zwierzęta, czyli psy, tą wodę jednak piją. To jest równie groźne dla zwierząt, jak i równie groźne dla ludzi.
3: Mówił szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko. Są smaczne i mają wiele korzyści dla naszego zdrowia. A te zebrane na przełomie lipca i sierpnia smakują najlepiej. Zbliża się szczyt sezonu borówkowego. Jak powinna wyglądać dobra borówka? Oto nasza reporterka Anna Pałamar pytała na plantacji w Pilchowie w Zachodniopomorskiem.
5: Przede wszystkim musi mieć ten woskowy, taki jasny nalot. Oczywiście mogą się tam trafić, bo to zależy też od otarcia, od liści i tak dalej. Mogą się trafić też częściowo owoce, które są bardziej ciemne. Ale ona generalnie powinna być jasna. Powinna mieć twardą, chrupiącą skórkę. Te owoce muszą być niepopękane. Nie może się robić tego po prostu taki dżem. Wtedy to jest odpowiednia jakość borówki.
3: Jeśli pogoda dopisze, borówkowy sezon potrwa do końca sierpnia, a za kilogram tych owoców zapłacimy około 30 paru złotych.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Karol Płaczkiewicz, dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry, zapraszam.
1: Słuchamy.
2: Grad bramek i emocje do ostatniej sekundy. Anglicy wygrali z Francją i kończą mundial na trzecim miejscu. Wołodymyr Zełenski zapowiedział podjęcie decyzji dotyczących armii. To efekt protestów Ukraińców. Wrócimy też do wczorajszego protestu na drodze do Morskiego Oka. Obrońcy zwierząt chcą końca transportu konnego. Aż 10 goli padło w meczu o brązowy medal piłkarskiego mundialu w Miami. Ostatecznie Anglia kończy turniej na trzecim miejscu, pokonując 6-4 reprezentację Francji. Ten mecz śledził nasz specjalny wysłannik na mundial, Wojciech Marczyk, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Wojtku.
3: Jestem, dzień dobry.
2: Wojtek, po pierwszej połowie wydawało się, że sprawa medalu jest rozstrzygnięta.
3: Wszystko dlatego, że Anglicy prowadzili już 4-0. Trójkolorowi w pierwszej połowie wydawali się zupełnie nieobecni, jednak kilka zmian przeprowadzonych w przerwie zupełnie odmieniło grę Francuzów. Dwie bramki zdobył Mbappé, który na mundialu ma już 10 goli. Bramkę dołożył Barcola i zrobiło się 4-3. Później z karnego trafił Saka i mecz wydawał się już rozstrzygnięty, ale w doliczonym czasie dla Francji trafił jeszcze Dembele, a dla Anglików Bellingham.
4: Chyba futbol generalnie się skupia na defensywie. Ten mecz nam pokazał coś zupełnie innego. Pokazał nam fajną, wesołą piłkę, 10 bramek, super wynik.
3: Mówił mi jeden z polskich kibiców, z którym oglądałem to spotkanie. Z Nowego Jorku, Wojciech Marczyk.
2: A dziś wielki finał mundialu. O 21:00 broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Decyzje dotyczące armii są opracowywane, zapewnił w wieczornym oświadczeniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Od 3 dni na ulice Kijowa i innych miast wychodzą tysiące ludzi i domagają się przywrócenia na stanowisko zdymisjonowanego ministra obrony Michaiła Fedorowa. Wczoraj i dzisiaj przeprowadziłem wiele konsultacji. Oczywiście słyszę, co mówią ludzie. Rozmawiałem z Fedorowem, jak i z naczelnym dowódcą armii ukraińskiej, generałem Syrskim. Decyzje są opracowywane. Zapewnił prezydent. Fedorow zyskał dużą popularność dzięki wdrożeniu innowacyjnych sposobów prowadzenia wojny z Rosją i działaniom antykorupcyjnym.
1: Poranne fakty w RMF FM.
2: Organizacje broniące praw zwierząt urządziły protest na drodze do Morskiego Oka. Aktywiści przekonywali turystów, by nie korzystali z transportu konnego na tej trasie. Fiakrzy, bojąc się konfrontacji i agresji, zrezygnowali wczoraj z wożenia klientów. Animalsi chcą całkowicie zlikwidować tę formę transportu.
5: Żądamy tego, składamy petycję, a także składamy petycję dotyczącą odwołania z funkcji dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz ministry klimatu i środowiska.
6: My popieramy, tak.
7: Ogólnie w całym Zakopanem powinien być zakaz według nas.
6: Szkoda koni.
8: Myślę, że tak. No nie wiem, jak tam górale, nie? No pewnie mają inny pogląd.
9: Natomiast no,

0: dlaczego właśnie te francuskie samochody tak przyciągają naszą uwagę?
1: Stylistyka. Super wyglądają, także to jest mega. Tak jak Peugeot czy Citroen, to jest, no, mi się podobają.
2: Stoimy wśród akurat grupy DS-ów. Mamy od dość wczesnych, takich z pierwszej połowy lat 60., końcówki lat 50., pierwszoseryjnych, aż do końca produkcji. Mój egzemplarz to jest 74. rok, czyli właściwie ostatni rok produkcji, bo w marcu 75 zakończono.
0: Co ciekawego pan wypatrzył wśród tych Citroenów?
3: No, same takie fury eleganckie, super auta.
4: Miałem chyba 7 czy 8, jeszcze do tej pory mam 3.
5: Podziwiamy, naprawdę są wspaniałe.
4: Ma w sobie coś z tajemniczej kobiety.
6: Wyjątkową kolekcję samochodów można było oglądać przy okazji ogólnopolskiego zlotu zabytkowych Citroenów w Łodzi. I tu kończymy to wydanie. Kolejne fakty punktualnie o 7. Na nie zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Tak sobie patrzę w te mapy pogodowe i wydaje się, że teraz to jest taki najprzyjemniejszy czas w ciągu dnia, bo w większości kraju bez deszczu, w Opolu to nawet piękne słońce i tam 16 stopni, w okolicach Zakopanego może popadać. W ciągu dnia, szczególnie na południu i na zachodzie, burzowo i deszczowo, a w centrum nawet 27 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Muszę się przyznać, że przetrzymałam naszego nocnego Marka Karola Paczkiewicza.

0: Wejdzia w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
4: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Take me

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Michał Zieliński, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. A w tych faktach... Szalony mecz o trzecie miejsce na mundialu. W Miami padło 10 bramek, więcej strzelili Anglicy. Francuzi wrócą z Mistrzostw Świata bez medalu. Wojna na wschodzie nasila się. Na Kijów minioną noc spadło kilkadziesiąt rosyjskich pocisków. Wewnętrzne napięcia w Prawie i Sprawiedliwości. O ultimatum dla Mateusza Morawieckiego opowie za chwilę nasz dziennikarz. Anglicy z pierwszym medalem Mistrzostw Świata w piłce nożnej od 60 lat. Nie złotym, o którym marzyli, lecz brązowym. W meczu o trzecie miejsce pokonali Francuzów 6-4. Dwie bramki dla trójkolorowych strzelił Kylian Mbappé, ma ich w sumie 10 i jest bliski tytułu króla strzelców tego mundialu. Co więcej, łącznie na trzech turniejach Francuz zdobył 22 bramki i wyprzedził Lionela Messiego na liście najlepszych strzelców w całej historii Mistrzostw Świata. Messi będzie miał jeszcze szansę dziś wieczorem w finale z Hiszpanią poprawić swój bilans. A my przenosimy się teraz za ocean. Z nami nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
3: Tak jest, witam ponownie.
2: Wojtku, z oglądaniem tego meczu o trzecie miejsce w strefach kibica był wczoraj problem.
3: Wszystko z powodu ulewnych opadów deszczu i burz. Kilka stref kibica zostało otwartych dosłownie w ostatnim momencie tuż przed meczem. Padało tak intensywnie, że pod jednym z wiaduktów w dzielnicy Queens utworzyła się rwąca rzeka, która uniosła jadący samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Deszcz nie przeszkodził jednak wczoraj argentyńskim kibicom, którzy dosłownie opanowali Times Square. Kilkutysięczny tłum doskonale bawił się pod nadzorem policji. Byłam na wielu mundialach, także poprzednim w Katarze, ale to, co się dzieje tutaj, to coś nieprawdopodobnego. To jest niesamowite. W finale zdarzy się, co Bóg chce, ale my cieszymy się tym, co się tutaj dzieje. Mówiła mi jedna z fanek reprezentacji Argentyny z Nowego Jorku, Wojciech Marczyk.
1: Aktualny obraz faktów.
2: Akcja ratownicza w Kijowie po rosyjskim zmasowanym ataku rakietowym. W ciągu 40 minut na ukraińską stolicę spadło około 40 pocisków. To największe takie uderzenie na Kijów od początku wojny. Zginęły co najmniej 2 osoby, 6 zostało rannych. W mieście w co najmniej 5 dzielnicach trwają pożary. Ekipy ratunkowe przeszukują gruzowisko. Niemcy podnoszą stopień zagrożenia atakami terrorystycznymi do poziomu wysokiego. Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt w wywiadzie do gazety Welt am Sonntag mówi, że wynika to z informacji wywiadowczych. Ryzyko ataków musi być teraz brane pod uwagę w każdym momencie, podkreśla. Dodaje też, że chodzi o zagrożenie dla niemieckiej infrastruktury, osób i instytucji. Trwa próba sił między władzami Prawa i Sprawiedliwości a parlamentarzystami tej partii należącymi do stowarzyszenia Rozwój Plus. Stronnicy szefa tego stowarzyszenia, Mateusza Morawieckiego, usłyszeli w piątek ultimatum: albo do środy zrezygnują z członkostwa w nim, albo znajdą się poza partią. Na szczegółach Tomasz Skory. Tomku, jest szansa na porozumienie?
4: Według Przemysława Czarnka, korzystającego na kłopotach Mateusza Morawieckiego, szansa oczywiście jest.
5: Jeśli oni wszyscy, moi przyjaciele, wypełnią oświadczenie, to wszystko będzie w porządku.
6: Na pewno tych oświadczeń, których się od nas oczekuje, nie podpiszemy i nie złożymy.
4: Odpowiada natychmiast jeden z około 40 członków stowarzyszenia, Krzysztof Szczucki, i od razu dodaje.
6: Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że jednym pociągnięciem pióra Jarosław Kaczyński wszystkie te osoby pozostawi poza partią.
4: Że tak jednak będzie oficjalnie, zapowiada sam rzecznik partii Rafał Bochenek.
7: To jest stowarzyszenie, które jawnie szkodzi Prawu i Sprawiedliwości, podważając tak naprawdę i podkopując nasze poparcie.
4: Groźba wyrzucenia spisu niespecjalnie jednak działa.
6: Pewnie trzeba się z tym liczyć. To byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać,
4: mówi Krzysztof Szczucki, i ta wojna nerwów ma potrwać jeszcze kilka dni.
2: Na koniec jeszcze o jednej z najważniejszych imprez w kalendarzu europejskich wyścigów górskich. W ten weekend w okolicach Limanowej 130 kierowców z 15 krajów ściga się po krętej trasie ze Starej Wsi na Przełęcz pod Ostrą. W parku serwisowym obserwować można mechaników przygotowujących samochody do zmag.
8: Widzę, że grzebiecie przy aucie. Co się stało?
9: Grzebiemy.

0: Wręcz pod ostrą rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
4: Naprawdę bardzo przyjemny poranek mamy w kraju, szczególnie w okolicach Opola, tam słonecznie i 18 stopni. W okolicach Zakopanego teraz pada, w okolicach Krakowa również, a tak od 14 stopni w Koszalinie i Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, przez 16 w Bydgoszczy, do 19 w Warszawie, no ale w ciągu dnia burzowo i deszczowo.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
4: I te burze mogą już pojawić się od godziny 11, szczególnie na południu.

Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: A dla nas Michał Zieliński.
2: Grant Bramek w meczu o trzecie miejsce na mundialu. Mimo wygranej, która dała im trzecie miejsce, Anglicy wrócą z turnieju niezadowoleni. Burze w Polsce, za chwilę o tym gdzie, dziś może zagrzmieć i popadać. Huk wybuchów na Bliskim Wschodzie. Iran grozi, że udzieli Amerykanom lekcji, której nie zapomną. Anglia, Francja 6-4 w meczu o trzecie miejsce północnoamerykańskiego mundialu. 10 goli to coś wyjątkowego. Ostatnio dwucyfrowa liczba bramek padła w mundialowym meczu w 1982 roku, kiedy Węgry pokonały Salwador 10-1. A tylko 4 razy w całej historii piłkarskich mistrzostw świata kibice mogli zobaczyć więcej bramek w jednym spotkaniu niż wczoraj. Jeden z takich meczów miał miejsce w 1938 roku, kiedy Polska przegrała z Brazylią 5-6, ale to był wynik po dogrywce. Mimo 6 goli strzelonych Francuzom i mimo brązowego medalu, Anglicy wrócą z mistrzostw z poczuciem przegranej, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Postawiliśmy sobie najwyższe marzenie do zrealizowania, byliśmy bardzo, bardzo ambitni w dążeniu do finału i wygrania mistrzostw świata, więc to bardzo, bardzo bolesne, że się nie udało. Ból pozostanie przez jakiś czas. Natomiast selekcjoner Francji Didier Deschamps bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg pierwszej połowy tego spotkania, po której jego podopieczni przegrywali aż 0-4. Mecz z Anglią był ostatnim Deschampa w roli selekcjonera. Prawdopodobnie zastąpi go Zinedine Zidane.
3: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw. Możliwe są silne opady deszczu do 35 litrów na metr kwadratowy, a także porywy wiatru osiągające lokalnie prędkość nawet 100 km na godzinę. Pomarańczowy alert, czyli ten drugiego stopnia w 3-stopniowej skali, dotyczy Opolskiego, Śląskiego i Małopolskiego, a także częściowo Dolnego Śląska, Wielkopolski, Łódzkiego i Świętokrzyskiego. Alertem żółtym są objęte sąsiednie regiony. Kilka razy musiały interweniować wczoraj załogi wodnych karetek na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Do szpitala trafiły łącznie 3 osoby. Z nami jest nasz reporter Piotr Błakowski. Piotrze, o jakie zdarzenia chodzi?
4: Najwięcej pracy mieli ratownicy wodnej karetki ze Sztynortu, którzy wypływali głównie do tak zwanych żeglarskich urazów głowy czy też kończyn. 3 osoby wymagały hospitalizacji. Jak powiedział mi Michał Warchoł z MOPR-u w Mikołajkach, w tym roku dużo jest akcji technicznych.
5: Nie wszyscy mają umiejętności, no i to są łódki gdzieś na mieliznach, w cinowiskach są także. Że wydobywanie takich łódek, pomoc, tego typu zdarzenia są najczęstsze.
4: No wczoraj tego doświadczenia zabrakło jednej z załóg na jeziorze Dargin. Ratownicy telefonicznie musieli ich uspokajać, gdy wpadli w trzciny. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: Teraz fakty ze świata. Akcje ratunkowe i gaśnicze trwają w 5 dzielnicach Kijowa po nocnym rosyjskim ataku rakietowym. Na ukraińską stolicę wystrzelono co najmniej 41 rakiet w niespełna 3 kwadranse. Ukraińcom udało się zestrzelić 18 pocisków. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 15 zostało rannych. Pomimo ogłoszenia alarmu nie wszyscy Kijowianie udali się do schronów. Mieszkam z babcią, która nie może chodzić. Jak mogłem uciec i zostawić ją samą? Wyjaśnia jeden z rannych. W ocenie mediów był to najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od 2022 roku, czyli od początku inwazji Rosji. Zdjęcia i filmy z akcji ratunkowej w Kijowie są na rmf24.pl. Iran grozi Stanom Zjednoczonym. Najwyższy przywódca tego kraju, Mojtaba Chamenei, przekazał w oświadczeniu, że w razie dalszych ataków Stany Zjednoczone, jak to ujął, dostaną lekcję nie do zapomnienia. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry. Władze w Iranie podkreślają, że USA dopuszczają się ciągłych naruszeń porozumienia zawartego z Teheranem i że podpis Trumpa jest całkowicie bezwartościowy i pozbawiony wiarygodności. Iran będzie odpowiadał na wszystkie ataki Stanów Zjednoczonych, wybierając amerykańskie cele w regionie. Wczoraj dowództwo centralne USA przekazało, że 2 żołnierzy USA zginęło, a jeden uznawany jest za zaginionego po ataku rakietowym i dronowym Iranu na bazę w Jordanii. Siły USA zapowiadają natomiast kolejne ataki z rozkazu prezydenta Donalda Trumpa, które mają na celu ograniczenie zdolności bojowej Iranu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Prezydent Węgier Tomasz Sulyk odchodzi i złożył podpis pod przyjętą przez parlament poprawką do konstytucji, która kończy jego urzędowanie przed upływem kadencji.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Jak słyszeliście w faktach RMF FM, ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami są obecne, obowiązkowe dla 10 województw i burze dla południa mogą już zacząć się około godziny 10. Po południu ten front obejmie też zachód Polski, w centrum słonecznie, a wieczorem deszczowo w całym kraju. Teraz od 15 stopni w Koszalinie i Szczecinie, przez 18 w Bydgoszczy i Łodzi, do 20 w Katowicach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: I może żyjmy teraz chwilą...

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla nas Michał Zieliński.
2: Najlepszy show tego mundialu, tak jeden z kibiców w Miami opisuje w rozmowie z naszym wysłannikiem. Wczorajszy mecz o trzecie miejsce. Anglia wygrała z Francją 6-4, a za 12 godzin wielki finał z wielką przerwą. Poza tym w faktach RMF FM o 9:00, ostrzeżenia pogodowe i drogowe. Zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła właśnie SMS-owe alerty do odbiorców w 7 województwach. Komunikat brzmi: uwaga, dziś burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Ostrzeżenie dotyczy osób przebywających na terenie województw małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz części powiatów w świętokrzyskiem, łódzkiem, w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w czasie burz na tych obszarach może spaść nawet 35 litrów deszczu na metr kwadratowy, zaś wiatr może osiągać w porywach prędkość 100 km na godzinę. Uwaga, kierowcy jadący trasą S5 Poznań-Bydgoszcz między węzłami Rogowo i Biskupin, z jezdni wiodącej w kierunku Bydgoszczy wypadł samochód osobowy. 4 osoby zostały ranne, z pomocą przyleciał tam śmigłowiec. W miejscu wypadku przejazd odbywa się teraz jednym pasem. Prezydent ma w nowym tygodniu skierować ponownie do Senatu wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, zapowiedział w internecie szef gabinetu prezydenta. Paweł Szefernaker wskazał, że przedstawiona przez Komisję Europejską nowa propozycja zmian w systemie ETS nie jest oczekiwanym przełomem, ale tylko odroczeniem problemu. Z informacjami Tomasz Skory, prezydent już raz proponował referendum w tej sprawie. Dlaczego wniosek został odrzucony?
3: Według prezydenckiego ministra pierwszy wniosek został w maju odrzucony, bo senacka większość powoływała się na trwające jeszcze rozmowy o zmianach w systemie ETS, w których rząd wywalczy korzystne dla Polski rozwiązania. Niestety opublikowany projekt pokazuje, że zamiast rzeczywistych zmian mamy do czynienia tylko z pozornymi korektami, twierdzi Paweł Szefernaker. Do przeprowadzenia referendum wciąż jednak potrzebna jest zgoda Senatu, a odrzucając ten wcześniejszy wniosek ponad 60 senatorów jako powód podawało raczej treść pytania, jakie chciał zadać Polakom Karol Nawrocki. Brzmiało ono: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadzi do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. I zdaniem większości było pytaniem nieuczciwym, bo sugerującym oczywistą odpowiedź. Nowego pytania w referendum jeszcze nie znamy. Jeśli prezydent je powtórzy, Senat prawdopodobnie znów je odrzuci.
2: To fakty RMF FM o 9:00 wieczorem czasu polskiego. Oczy całego piłkarskiego świata zwrócą się na stadion MetLife niedaleko Nowego Jorku. W finale piłkarskich mistrzostw świata Hiszpania zagra z Argentyną, a emocje wykraczają poza sport. Dlaczego? O tym korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry. Biały Dom potwierdził, że na trybunach pojawi się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Razem z szefem FIFA Giannim Infantino ma także wręczyć puchar zwycięskiej drużynie. Trump miał naciskać, podkreślać, że chce brać udział w ceremonii wręczenia pucharu, podają media w Stanach Zjednoczonych. Ma mu towarzyszyć również pierwsza dama Melania Trump.
2: A podczas tego najważniejszego meczu mundialu szykuje się rekordowo długa przerwa między połowami. Kibicom ma wtedy umilać czas m.in. Madonna, Shakira i Justin Bieber. Szef FIFA Gianni Infantino zapowiada, że będzie to największa scena wszechczasów z kilkoma miliardami widzów. A obejrzą oni spektakl, w którym pojawią się również postaci znane z programów telewizyjnych dla dzieci, jak Muppet Show czy Ulica Sezamkowa.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Teraz piłkarskie show. Anglicy po raz pierwszy w historii zdobyli brązowy medal Mistrzostw Świata. Zaczynamy mistrzowskie fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziewiszak.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Zdarzało się na tym największym historii przecież mundialu, że wstawaliśmy rano, sprawdzaliśmy wyniki nocnych meczów i mówiliśmy: wow, o kurczę, ale się działo. Ale po takim meczu jak ten Anglii z Francją dziś z wrażenia można aż za nie mówić. 6-4, 10 bramek. Lwy Albionu rozbiły walczących do końca, ale wciąż za słabo trójkolorowych. Spotkanie rozegrane w Miami śledził nasz specjalny wysłannik na mundial Wojciech Marczyk. Dzień dobry, Wojtku. W tym spotkaniu to, co najlepsze, działo się po zmianie stron.
6: Dzień dobry, bo w pierwszej Francuzi można było mieć wrażenie: oddali mecz. Anglicy grający w mocno zmienionym składzie robili co chcieli i prowadzili 4-0. Jednak w drugiej Deschamps zamieszał składem. Pojawili się Barcola i Dembele i gra się zmieniła. Trójkolorowi szybko zdobyli 3 gole. Mecz stał się zacięty, a żadna z drużyn nie myślała o obronie. Taka piłka nożna z mnóstwem goli to najlepsze show tych mistrzostw świata. Mówił mi jeden z kibiców oglądających wczoraj to spotkanie. W końcówce padły jeszcze 3 gole, 2 dla Anglików, Saki i Bellingama. Trafienie dołożył też Dembele. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
5: Smutne było to pożegnanie Didiera Deschampa, do którego jeszcze przed meczem Kylian Mbappé napisał w mediach społecznościowych: zawiedliśmy, powinniśmy byli zapewnić ci lepsze zakończenie. Kapitanowi jednak nie można odmówić zaangażowania. Strzelił 2 gole i z 10 trafieniami jest na czele klasyfikacji strzelców mundialu. Jedynym piłkarzem, który może go jeszcze dogonić, jest Leo Messi.

słuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza Michał Zieliński.
2: Dramatyczny pościg na drodze ekspresowej niedaleko Torunia. O szczegóły dowiadywał się nasz dziennikarz. Burmistrz Nowego Jorku sprawdza, czy ma prawo aresztowania premiera Izraela, ściganego pod zarzutem zbrodni wojennych. Poza tym 1,5 miliona dolarów postawionych na wygraną Argentyny w dzisiejszym finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dwudziestoczterolatek, który ciężarówką pełną trujących substancji staranował policyjny radiowóz i zbiegł, usłyszał już zarzuty, a dziś zapadnie decyzja w sprawie jego tymczasowego aresztowania. Taki jest epilog dramatycznego pościgu, do którego doszło w czwartek na drodze ekspresowej S10 w pobliżu Torunia. Z tymi informacjami z nami Tomasz Skory. Tomku,
3: dzień dobry.
2: O co mężczyzna będzie oskarżony?
3: Zarzuty przedstawione 24-latkowi wczoraj w prokuraturze w Aleksandrowie Kujawskim dotyczą niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariuszy policji oraz prowadzenia pojazdu mimo sądowego zakazu i jeszcze odebranego prawa jazdy. Wszystkie zagrożone są karą do kilku lat więzienia, a lista może się wydłużyć, bo wciąż trwa też badanie żrących substancji, którymi wyładowana była wręcz prowadzona przez niego ciężarówka. Mężczyzna najpierw nie zatrzymał się do kontroli, potem już podczas pościgu taranował policyjne radiowozy, zagrażając tym życiu funkcjonariuszy, a następnie wjechał do dużego kompleksu leśnego w okolicach Torunia. Tam porzucił rozbitą na drzewie ciężarówkę i zbiegł. Kujawsko-pomorscy policjanci zatrzymali go dopiero następnego dnia w Wielkopolsce. Dzisiaj mężczyzna ma stanąć przed sądem, który zdecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu.
2: Film z policyjnego pościgu za ciężarówką znajdziecie na rmf24.pl. Rozpoczęła się naprawa uszkodzonego torowiska w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. W piątek po południu wykoleił się tam pociąg towarowy. Z torów wypadło 6 pustych wagonów składu jadącego z Muszyny do Kędzierzyna-Koźla, a część z nich wpadła do Popradu. Wagony, które pozostały na torach, zostały już odholowane. Teraz trzeba naprawić kilometr torowiska. Dopiero wtedy będzie mógł dotrzeć na miejsce specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnąć ma wagony z rzeki. Na razie nie wiadomo, jak długo to wszystko potrwa. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz-Krynica-Zdrój. Różnych przewozi tam zastępcza komunikacja autobusowa. Uwaga kierowcy, w Warszawie zdarzenie 2 samochodów osobowych z busem na odcinku trasy S8 między węzłami Marymącka i Wisłostrada. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Białegostoku. Korek sięga po Wąskowski. Na kilkunastu kąpieliskach w kraju decyzją sanepidu obowiązuje zakaz kąpieli. Jakość wody można sprawdzić w serwisie kąpieliskowym GIS-u. A na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdy kąpiemy się na niestrzeżonej plaży?
4: Kolor, zapach i często w przypadku pewnych gatunków sinic widać się. Zazwyczajowo ludzie mówią o tym, że pojawiają się kożuchy na wodzie. To są takie elementy, które jak gdyby dyskwalifikują to miejsce, jako miejsce przeznaczone do kąpieli. Często bywa tak, że na jednym jeziorze są miejsca, gdzie te sinice występują, ale w innych miejscach tych sinic po prostu nie ma. Więc każdy odpowiada za swoje bezpieczeństwo i tu wiedza w tym zakresie jest bardzo przydatna.
5: Jeżeli chodzi o sinice, dlaczego powinniśmy stosować się do tego zakazu kąpieli i nie wchodzić wtedy do wody?
4: Sinice to niestety są bakterie, które wytwarzają pewnego rodzaju toksyny. Te toksyny oddziaływują zarówno na skórę, na układ nerwowy, ale również na układ pokarmowy.
2: Z szefem warmińsko-mazurskiego sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski. Burmistrz Nowego Jorku bada możliwość aresztowania premiera Izraela. W wywiadzie dla New York Timesa Zoran Mamdani oświadczył, że prawnicy ratusza sprawdzają, czy on jako burmistrz mógłby nakazać nowojorskiej policji zatrzymanie Benjamina Netanyahu w czasie planowanej na wrzesień wizyty szefa izraelskiego rządu na szczycie ONZ. Premier Izraela ścigany jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze pod zarzutem popełnienia zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Chodzi tu o używanie głodu jako metody prowadzenia wojny oraz celowe ataki na ludność cywilną w strefie Gazy. Kanadyjski raper Drake stawia 1,5 miliona dolarów na Argentynę. W internecie pokazał swój zakład, który w razie wygranej w wielkim finale mundialu Messiego i jego kolegów da raperowi ponad 5-milionową wypłatę. Drake 4 lata temu też stawiał na Argentynę 1 milion, ale wtedy nie wygrał, bo założył się, że Argentyńczycy zwyciężą w finale w regulaminowym czasie. Tym razem się zabezpiecza, obstawiając wygraną po 90 minutach albo w dogrywce.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl
2: O wielkim finale mundialu rzecz jasna na początek mistrzowskich faktów sportowych. Ponownie w studiu Cezary Dziwiszak.
6: Witam ponownie. Argentyna po raz czwarty w historii, czy Hiszpania po raz drugi. Niezwykle trudno wskazać, kto wieczorem na stadionie w East Rutherford w okolicach Nowego Jorku i New Jersey może sięgnąć po puchar za mistrzostwo świata.
7: Tym meczem półfinałowym Hiszpania zmieniła moim zdaniem totalnie swoje oblicze. I to dzisiaj wszyscy patrzą na Hiszpanię jako ten zespół najlepszy, ten zespół wybitny. Natomiast naprzeciwko niej stanie drużyna turniejowa. To jest przeciwnik, którego tak naprawdę trudno rozłożyć na czynniki pierwsze.
6: Oceniał były piłkarz hiszpańskich klubów Cezary Wilk.

0: podpisuje Paweł Zalewski, prezes polonijnego klubu Stal Mielec Nowy Jork, z którym rozmawiał nasz specjalny wysłannik na Mundial Wojciech Marczyk. Finał Mundialu rozpocznie się o przystępnej godzinie 21, natomiast fani siatkówki, żeby obejrzeć spotkanie Polski z USA w Chicago, muszą nastawić budzik na 3 nad ranem. Tej nocy biało-czerwoni pokonali Francję 3-1.
1: Dostaliśmy, kolokwialnie mówiąc, srogie lanie w pierwszym secie, ale może taki kubeł zimnej wody nam się przydał i od tego drugiego seta gdzieś tam zaczęliśmy pokazywać naszą siatkówkę.
0: Mówił nasz przyjmujący Kamil Semeniuk.
2: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Dzień dobry. Zaczynamy niedzielne przedpołudnie.

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Liński przedstawia najważniejsze fakty w RMF FM. Zapraszamy.
2: Zarzuty dla Ukraińcy w związku z atakiem w Zdyni, życia ugodzonego nożem kilkakrotnie lokalnego polityka i rolnika nie jest zagrożone. Globalna awaria aplikacji koncernu Meta, nie działa m.in. Facebook i Instagram. Times Square opanowany przez kibiców Argentyny przed wielkim finałem mundialu rozmawiał z nimi nasz wysłannik. W 46-letni Ukrainiec usłyszał zarzuty czynnej napaści na ochroniarza i policjanta, uszkodzenia ciała i kierowania gruźb karalnych. Chodzi o incydent, do którego doszło wieczorem w piątek przed rozpoczęciem Święta Kultury Łemkowskiej, Łemkowskiej Watry w Zdyni w gminie Uście Gorlickie. Interweniujący tam i ugodzony kilkakrotnie nożem ochroniarz to Andrzej Barna, jednocześnie radny powiatowy z ramienia PSL, członek zarządu Zjednoczenia Łemków, a także znany rolnik, który niedawno zdobył tytuł Chłopa Roku 2026. Podkomisarz Gustaw Janas z Gorlickiej Policji mówi, że życiu rannego nie grozi już niebezpieczeństwo.
3: Sprawca zadał ciosy nożem 37-letniemu mieszkańcowi gminy Uście Gorlickie. Poszkodowany został przewieziony do gorlickiego szpitala. Obrażenia, które odniósł, nie zagrażają jego życiu. W związku z incydentem zatrzymany został 46-letni obcokrajowiec. Mężczyzna ten był pod wpływem alkoholu.
2: Dziś ostatni dzień Łemkowskiej Watry to jedno z najważniejszych i najstarszych wydarzeń kulturalnych społeczności łemkowskiej w Polsce. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Nie ma jak w domu. Organizatorzy podkreślają też ideę no hate, akcentując, że wydarzenie ma być miejscem otwartym dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, języka, wyznania czy poglądów. O problemach z logowaniem się do Facebooka, Messengera i Instagrama na całym świecie informuje portal Down Detector. To są aplikacje koncernu Meta. Na razie nie wiadomo, co wywołało ten paraliż i kiedy ta usterka może być usunięta. Obrona przeciwlotnicza Bahrajnu odparła irański atak, podaje państwowa telewizja tego arabskiego królestwa. Wcześniej ogłoszono alarm, w którym informowano o zagrożeniu uderzeniami irańskich rakiet i dronów. Tamtejsze lotnisko wstrzymało pracę. Za nami mecz o brąz na Mistrzostwach Świata, a wieczorem wielki finał na stadionie w New Jersey. Hiszpania zagra z Argentyną. Kibice z Argentyny opanowali wczoraj wieczorem Times Square i bawili się przed meczem. Do Nowego Jorku przyjechało wielu fanów reprezentacji Argentyny. Nie wszyscy z nich jednak mają bilety na mecz.
4: No. Szkoda, ale nie mamy biletów na mecz. Przyjechaliśmy jednak tutaj wspierać Argentynę, chociaż jesteśmy z Kolumbii. Dlaczego więc kibicujecie Argentynie? Bo oni grają z pasją i miłością. Argentyńczycy nie grają w piłkę tylko nogami, ale też sercem. Ja mam bilet na mecz, wygrałem go w konkursie. Inaczej by mnie tutaj nie było. To coś nieprawdopodobnego. Nie wiem, czy wygramy, czy przegramy, ale chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć zawodników, których kocham i którzy mnie reprezentują. I jestem z nimi w 100%.
5: So I'm with them.
2: Z kibicami w Nowym Jorku rozmawiał nasz specjalny wysłannik na Mundial Wojciech Marczyk. 8 krajów z 4 kontynentów w jednym miejscu we Wrocławiu. Dziś wielka kolorowa parada L'Enfant. Korowód stworzą dzieci, które przyleciały na Dolny Śląsk, by wziąć udział w międzynarodowym artystycznym projekcie. Przygotowują wspólny spektakl, który pod koniec lipca zaprezentują w Kapitolu. Dziś chcą się jednak podzielić z mieszkańcami swoją kulturą, strojami, teatrem, sztuką cyrkową i tradycjami, mówi Elżbieta Woźniak-Łojczyk.
6: Więc to jest też taki moment, aby właśnie przybyć i zobaczyć właśnie, jak ci nasi mali goście się tutaj czują, jak wyglądają, jak śpiewają, jak tańczą. To jest też taka parada pełna właśnie radości, uśmiechu, dzieci, tak? Spotkanie właśnie tych uśmiechów, tej energii, tego takiego przeżywania dziecięcego świata.
2: A początek tej parady o 16.45 przy Teatrze Lalek.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: To były fakty, a my zaczynamy drugą godzinę programu w stylu Krychowia.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Zieliński przedstawia najważniejsze fakty w RMF FM.
2: Uroczystości rocznicy obławy augustowskiej, czyli krwawej rozprawy z polskimi patriotami dokonanej przez sowiecką armię NKWD z pomocą polskich kolaborantów. Koniec fikcji. Liderzy Iranu i Stanów Zjednoczonych przyznają, że porozumienie, które miało być podstawą dla trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie, pozostaje już tylko na papierze. W tych faktach wspomnimy również oczywiście o wieczornym finale mundialu. W podlaskiej gminie Giby kończą się uroczyste obchody 81. rocznicy obławy augustowskiej, zorganizowanej przez lokalny samorząd i Instytut Pamięci Narodowej. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co jeszcze zaplanowano?
3: No, po kończącej się właśnie mszy świętej wierni przejdą z kościoła świętej Anny przed pomnik ofiar obławy augustowskiej. Tam już za pół godziny odbędzie się uroczyste złożenie kwiatów. Wczoraj po raz 9 odbył się rajd rowerowy szlakiem ofiar obławy augustowskiej. Sportowcy, amatorzy, ale też całe rodziny przejechały wspólnie ponad 20 kilometrów po drodze, odwiedzając m.in. wspomniany wcześniej pomnik w Gibach czy pomnik Chrystusa Frasobliwego w pobliżu wsi Okułek. W czasie postoju w zalewie odbyła się rekonstrukcja tragicznych wydarzeń z lipca 1945 roku.
2: Porozumienie o zawieszeniu broni między Iranem i Stanami Zjednoczonymi praktycznie przestało istnieć. Prezydent Donald Trump, zapytany w wywiadzie telewizyjnym o reakcję na oświadczenie Teheranu o tym, że zapisy umowy już nie są wiążące, odparł krótko: dla nas tym bardziej. Obie strony wymierzają sobie nawzajem ciosy. W ciągu ostatnich godzin Iran przeprowadził uderzenia na Bahrajn, Kuwait i Jordanię. W ataku na bazę amerykańskiej armii w ostatnim z tych krajów zginęło dwóch żołnierzy, zaś jednego uznano za zaginionego. Z kolei Amerykanie przeprowadzili ostatniej nocy kolejne potężne uderzenia na irańskie instalacje radarowe, wyrzutnie rakiet i bazy morskie. Sztab kryzysowy w powiecie głogowskim wciąż prowadzi poszukiwania dużego drapieżnika z rodziny kotowatych. Już wiadomo, że to nie puma. Zwierzę zostało nagrane przez fotopułapkę. Służby wciąż jednak apelują o ostrożność. O szczegółach nasza reporterka Martyna Czerwińska.
4: Po przeanalizowaniu nagrania z lasu eksperci stwierdzili, że poszukiwane zwierzę jest mniejsze niż puma, ale to prawdopodobnie inny drapieżnik z rodziny kotowatych. Dlatego do momentu odłowienia nie można lekceważyć zagrożenia. Zwierzę szybko się przemieszcza. Najpierw krążyło po gminie Pęsław, teraz jest prawdopodobnie w okolicy Jerzmanowej. Jeśli zauważycie tego kota, nie zbliżajcie się do niego, nie próbujcie go płoszyć ani robić zdjęć. Czym prędzej schrońcie się, natychmiast zawiadomcie służby, zaapelowała gmina, prosząc, by unikać lasów, zamykać posesje i pilnować dzieci oraz domowych zwierząt.
2: Kto upoluje tytuł Mistrzów Świata? Czy ponownie Argentyna, która broni tytułu, czy Hiszpania? Finał mundialu wieczorem na stadionie w New Jersey. A w sąsiednim Nowym Jorku jest nasz specjalny wysłannik na mundial, Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF.
5: Jestem, witam.
2: Trochę w cieniu tego pojedynku o Mistrzostwo Świata będzie toczył się o pojedynek o koronę Króla Strzelców.
5: W tym wszystko zależy już od Leo Messiego, który ma na koncie 8 trafień i 4 asysty. Kylian Mbappé po wczorajszym meczu o brąz prowadzi w klasyfikacji strzelców, bo ma już na tym mundialu 10 goli i 4 asysty. Ten pojedynek wzbudza spore emocje wśród kibiców tutaj w Nowym Jorku. Myślę, że będzie to dodatkowa motywacja dla Argentyńczyków, którzy pomogą Messiemu zdobyć przynajmniej 2 bramki.
6: Czy on 2 bramki strzeli? Ciężko będzie. No, to wiesz, to też dodaje smaczku do finału.
5: Mówili mi mieszkańcy, którzy wybierają się na dzisiejszy mecz do strefy kibica. Przed Messim trudne zadanie, bo Hiszpanie na tym mundialu stracili tylko 1 gola. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
2: Mbappé wyprzedził również Messiego w klasyfikacji strzelców wszechczasów na mundialach. Francuz prowadzi w tym zestawieniu z dorobkiem 22 goli, które zdobył na 3 turniejach. A teraz inny stadion, gdzie emocji piłkarskich też dziś nie zabraknie. To boisko LKS Bobrek niedaleko Oświęcimia. Po południu tamtejszy zespół piłkarski zagra z drużyną RMF-u i to będzie kolejna odsłona naszej wakacyjnej akcji FIFA Rafa. Na miejscu jest już wóz satelitarny RMF FM, a w nim Marcin Buczek. Marcinie,
7: jestem. Dzień dobry.
2: Jak idą przygotowania do tego meczu?
7: No, wszystko już przygotowane. Lada moment powinien pojawić się kamper, którym przyjadą zaproszone tu gwiazdy, no bo oprócz meczu będą też muzyczne atrakcje. Jest też już gotowe specjalne stanowisko do gry w FIFA. Będzie wspólne przygotowywanie stadionowych transparentów i także wspólne animowanie piłkarsko-stadionowych okrzyków i przyśpiewek. W końcu jak mecz, to mecz. Boisko też jest już gotowe, murawa odpowiednio przycięta, to przed chwileczką sprawdziłem. Siatki na bramkach, jak widzę, naciągnięte. Nic, tylko strzelać gole. To mały stadion, miejsce dla kibiców jest tu niewiele, ale jak widzę, pierwsi już zaczynają się pojawiać. Ze stadionu LKS Bobrek, Marcin Buczek.
2: Z naszym wozem satelitarnym w Bobrku i Marcinem Buczkiem połączymy się też w kolejnych faktach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Dzień dobry, z tej strony Paulina Sawicka. Pod słońcem RMF FM na pewno będziemy zaglądać.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. You can't touch this.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Długi korek na małopolskim odcinku autostrady A4. Te fakty zaczniemy od informacji drogowej. Żniwa 2026. Rolnicy mówią o obawach. Martwi ich nieprzyjazna pogoda, ale również wojna na Bliskim Wschodzie. Poza tym rozłam wśród rozłamowców. Posłuchajcie o tarciach wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Uwaga, zmotoryzowani w Małopolsce. Po wypadku na autostradzie A4 na węźle Tarnów-Mościce, na jezdni w stronę Rzeszowa, powstał długi na 3,5 km korek. Samochód osobowy uderzył tam w bariery. W tym wypadku ucierpiała jedna osoba i zablokowana jest jezdnia wiodąca w stronę Rzeszowa. Samochód osobowy wjechał pod nadjeżdżający pociąg towarowy na niestrzeżonym przejeździe w miejscowości Prostki, niedaleko Ełku na Mazurach. Dwie osoby, które podróżowały autem, zostały zabrane na badania do szpitala. Ruch pociągu w tym miejscu jest wstrzymany. Do rozpoczynających się żniw podchodzimy z obawami. To głos rolników m.in. z warmińsko-mazurskiego. Z jednej strony chodzi o wysokie ceny paliw, a z drugiej o zjawiska pogodowe z ostatnich miesięcy, które, jak mówią rolnicy, wpłynęły na plony.
2: Już z jesieni deszcz nawalny, który bardzo mocno utrudnił prace polowe, opóźnił terminy siewów. Później bardzo szybkie roztopy, które pozalewały pola. Następnie susza wiosenna, przymrozki, to doprowadziło do słabej kondycji roślin. Potem mieliśmy do czynienia z tą falą upałów, która przetoczyła się przez nasz kraj, i takie ekstremalnie wysokie temperatury bardzo mocno zaszkodziły roślinom, w zasadzie odcinając im wegetację z dnia na dzień.
1: Podkreśla Damian Morawiec, rolnik z okolic Elbląga. Kilka osób spośród 45 sygnatariuszy listu Mateusza Morawieckiego podpisało oświadczenie, deklarując, że nie są członkami stowarzyszeń politycznych. Takie są ustalenia reporterki RMF FM. Do piątku takie właśnie obowiązkowe oświadczenie złożyło ponad 100 polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, to efekt ubiegłotygodniowego ultimatum postawionego przez zarząd partii. To ultimatum zabrania członkom PiS działania w stowarzyszeniach politycznych. W warszawskim studiu RMF FM jest nasza reporterka Magdalena Greiner.
3: Magdo,
1: oświadczenia cały czas spływają.
3: Dlatego stronnicy Jarosława Kaczyńskiego uważają, że liczba osób działających przy Mateuszu Morawieckim będzie się sukcesywnie kurczyć i finalnie partii nie grozi poważny rozłam. Czy jednak PiS czeka kryzys?
4: To zależy nie ode mnie, ponieważ ja jestem lojalnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości i składam stosowne oświadczenia. Jeżeli będą posłowie, którzy nie złożą oświadczeń, to wyrażą wolę wyjścia z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ocenia europoseł PiS Tobiasz Boheński. Zdaniem Lewicy Mateusz Morawiecki nie ma wyjścia i nie może zrezygnować z działania w stowarzyszeniu.
5: On wie, że jeżeli odpuści Kaczyńskiemu, to w PiSie nie będzie znaczył absolutnie nic. Kaczyński go zgniecie jak taką małą polityczną pluskiewkę i całe jego środowisko polityczne, więc on musi twardo stać przy swoim.
3: Podkreśla poseł Tomasz Trela, który dodaje, że jeśli prezes PiS utrzyma swoją decyzję, to w najbliższym tygodniu w Sejmie powstaną dwa kluby parlamentarne, a w przyszłości nowa partia polityczna Mateusza Morawieckiego.
1: Kto kogo zgniecie w finale mundialu? Oczy całego świata będą wieczorem skierowane na aglomerację Nowego Jorku, gdzie odbędzie się właśnie finał piłkarskich mistrzostw świata, Hiszpania versus Argentyna. A w nocy w Chicago swoje święto będą mieli też fani siatkówki. Pewne awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów reprezentacja Polski zmierzy się tam z gospodarzami Stanami Zjednoczonymi.
6: Teoretycznie najcięższy rywal gra u siebie. Sądzę, że hala na pewno będzie wypełniona Polaków i połowa amerykańskich kibiców, także spodziewamy się gorącej atmosfery, ciężkiego też przeciwnika, bo grają dobrze w tym roku w Lidze Narodów, także my mamy pewny awans, także jutro będziemy się delektować tą siatkówką.
1: Zapowiada jeden z naszych siatkarzy, Tomasz Fornal. W meczu z USA biało-czerwoni będą bronić drugiego miejsca w tabeli Ligi Narodów, które potem w turnieju finałowym może zapewnić łatwiejszego rywala w ćwierćfinale. Ruszyła kolejna edycja naszej wakacyjnej zabawy FIFA Rafa. Tym razem jesteśmy na stadionie w Bobrku, niedaleko Oświęcimia. Już niebawem tamtejszy LKS Bobrek zagra z drużyną RMF FM. Na miejscu jest też nasz wóz satelitarny, a w nim Marcin Buczek. Marcinie,
7: jestem.
1: Jakie nastroje wśród kibiców?
7: Zabawa muzyczno-sportowa trwa tu w najlepsze. Kibiców, jak widzę, coraz więcej, zatem atmosfera też coraz gorętsza. Na ze mną ci, którzy regularnie dopingują tu lokalny LKS Bobrek.
8: Literka!
9: Liberka!
8: Liberka!
9: Liberka!
7: Jak często przychodzicie na stadion dopingować drużynę?
9: Zazwyczaj jest co tydzień mecz, więc co tydzień przychodzimy i tutaj kibicujemy lokalnemu klubowi.
7: Są klubowe szaliki, jest bęben. Prawdziwy doping.
10: Prawda, prawda.
7: A dużo was w klubie kibica?
11: 30, może czasami jak jest naprawdę idealna data, to może do 40 max.
7: Zawsze zajmujecie to miejsce tutaj?
11: Tak.
7: Kto wygra mecz?
8: Bory!
7: Stadionowe śpiewy zatem już słychać, no a do pierwszego gwizdka zostało już niespełna pół godziny. Ze stadionu LKS Bobrek, Marcin Buczek.
1: Jak słyszycie, emocje rosną przed tym meczem, jak przed finałem mundialu. Obu tych spotkaniach piłkarskich również w kolejnych faktach RMF FM.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Gwiazdy kontra ekipa RMF FM. Kto wygra mecz, to będziemy sprawdzać na pewno.

Słuchacie stacji RMF 90s Dance.

0: Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: You should do. Come on, baby.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Najważniejsze wiadomości przedstawi już teraz Michał Zieliński.
2: Biedniejsza większość świata będzie za nami, tak twierdzą argentyńskie media przed wielkim finałem mundialu. O tym meczu i o niezwykłym pojedynku Messi-Yamal. Na początku faktów RMF FM o 14. Poza tym m.in. więcej o kolejnym rosyjskim ataku z powietrza na Ukrainę, a także o kolejnym niemieckim polityku, który, jak pisze tamtejsza prasa, co innego mówi, a co innego robi. Za nami będzie biedniejsza część ludzkości. Tak mówią Argentyńczycy. Portal głównego dziennika w Buenos Aires La Nación pisze, że globalne południe będzie w finale przeciwko Hiszpanii kibicować Argentyńczykom. To będzie mecz najlepszej obrony Mistrzostw Świata, czyli właśnie Hiszpanii, która straciła w turnieju tylko jedną bramkę z doborową ofensywą. Tylko Francja zdobyła do tej pory więcej goli niż Argentyna, wliczając w to 4 trafienia w wyjątkowym, przegranym wczoraj z Anglią 4-6 meczu o trzecie miejsce. Finał będzie również wielkim pojedynkiem gwiazd. Leo Messiego, który będąc w 40 roku życia na kolejnych mistrzostwach się już nie pojawi, z Laminem Yamalem, który skończył dopiero 19 lat i jeszcze wiele przed nim. Mecz w Nowym Jorku śledził będzie dla Was specjalny wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk z naszej redakcji sportowej. Wojtku, Messi i Yamal w pewnym sensie znają się od lat.
3: Właściwie od pierwszych miesięcy życia Lamina Yamala. Messi jako ambasador UNICEF-u wystąpił w sesji zdjęciowej z 5-miesięcznym wtedy hiszpańskim graczem. Rodzice Lamina Yamala wygrali udział w sesji w jednym z hiszpańskich dzienników. Obaj dorastali też w Akademii Barcelony. Widząc Yamala, widzę młodego Messiego. To będzie starcie mistrza i ucznia. Myślę, że to pojedynek ojca i syna i nadszedł czas, aby ojciec odpoczął, a syn kontynuował jego drogę. Mówili mi kibice Argentyny i Hiszpanii, a kto będzie górą w pojedynku nauczyciela i ucznia, przekonamy się późnym wieczorem. Z Nowego Jorku, Wojciech Marczyk.
2: 3 osoby zginęły, a 20 zostało rannych w ataku rakietowym na terminal pocztowy na przedmieściach Charkowa. To kolejne tragiczne doniesienia po zmasowanym nocnym uderzeniu Rosji na Ukrainę. Rosjanie użyli ponad 40 rakiet i ponad 120 dronów. Większość była wymierzona w Kijów. 23 pocisków rakietowych i 10 dronów nie udało się zestrzelić, podają ukraińskie władze. Według najnowszych danych w samym Kijowie zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych. Ukraińcy doznali też poważnego uszczerbku w swoich możliwościach obronnych. W pobliżu Kijowa zniszczony został jeden z największych węzłów logistycznych w kraju. W gruzach legł również zakład produkujący m.in. kamizelki kuloodporne. Kanclerz Niemiec zapowiada zmiany w rządzie w Berlinie. Friedrich Merz mówi, że skandal i rezygnacja parlamentarnego lidera rządzącej partii Jensa Spahna może być okazją do nowego rozdania. Jens Spahn zrezygnował po tym, jak wyszło na jaw, że wraz z partnerem skorzystał w Stanach Zjednoczonych z usług surogatki. Kolejny polityk, który co innego mówi, a co innego robi, komentowali krytycy, przypominając, że kilka lat temu jako minister zdrowia sprzeciwiał się legalizacji w Niemczech tego rodzaju macierzyństwa zastępczego. Sezon na jagody w pełni, ale eksperci ostrzegają, jedzenie owoców prosto z krzaczków może skończyć się poważną chorobą. Mowa o bąblowicy, przenoszonej głównie przez lisy.
4: To jest choroba pasożytnicza, ona jest wywoływana przez tasiemca. No i do środowiska dostaje się poprzez kał zwierząt, głównie lisy. No i w momencie, kiedy zbieramy te jagody i chcemy jeść je prosto z krzaczka, może się tak zdarzyć, że na tych owocach leśnych znajdują się jaja bąblowca, tego tasiemca. No i jedząc te owoce, możemy się zarazić tą chorobą.
2: Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Aby zapobiec zarażeniu, trzeba stosować podstawowe zasady higieny, czyli dokładne mycie rąk i owoców przed jedzeniem. Jeszcze raz to powtórzmy. Dziś wieczorem wielkie piłkarskie święto, finał piłkarskich Mistrzostw Świata, początek o 21:00, ale nie mniej wcale piłkarskich emocji już teraz jest w Bobrku, niedaleko Oświęcimia. Tamtejszy LKS Bobrek gra bowiem z drużyną RMF FM, a wszystko to w ramach kolejnej edycji naszej wakacyjnej zabawy FIFA Rafa. Ponownie dziś zatem Bobrek i wóz satelitarny RMF FM, w nim Marcin Buczek. Marcinie, jaki jest wynik?
5: Witam raz jeszcze.
2: Jaki wynik?
5: Powiem tak, jesteśmy już po pierwszej połowie, bramek było sporo, no i cóż, na razie niestety nie jest dobrze, bo RMF FM przegrywa z LKS Bobrek, ale kapitan miejscowej drużyny Łukasz Rundzia stawia jednak na inny wynik.
6: Najlepiej jak będzie remis, wszyscy będą zadowoleni.
5: Czyli chodzi o zabawę.
6: Oczywiście, no. Tutaj nie chodzi o rywalizację, tutaj chodzi o to, że chcemy też jakoś wyrazić wdzięczność, że tutaj możemy was gościć i tak dalej.
5: Ale widzę, że przygotowania jak najbardziej meczowe, rozgrzewka, wszystko tak jak przed każdym meczem.
6: My jesteśmy w cyklu przygotowawczym do ligi już. Wczoraj daliśmy sparring, także to dla nas jest codzienność, także nie możemy sobie pozwolić na jakieś tam głupie kontuzje.
5: Na razie jedni i drudzy, jak widziałem w tej pierwszej połowie, grali na całego. Teraz kończy się przerwa, no drugiej połowy, oby lepszej dla nas. Ze stadionu LKS Bobrek, Marcin Buczek.
2: Z tego wynika, że remis jest dopuszczalny, nie będzie konieczna w takim wypadku dogrywka. To już wszystko w Faktach o 14. Życzę spokojnego popołudnia, emocjonującego finału Mundialu. Do usłyszenia. Fakty o 15. Przygotowuje już Mateusz Bożek.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Co tam będzie działo się podczas rozgrywek FIFA RAFA 2026 na pewno.

0: Ten wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczniemy od bardzo poważnego tematu. Przedstawi je Mateusz Bożek. Jest godzina 15.
2: Zapraszam. Szczątki ponad 30 ofiar rzezi wołyńskiej odkryte podczas prac ekshumacyjnych w Ukrainie. Posłuchajcie ustaleń reporterki RMF FM. Później ważne informacje dla kierowców z Krajowej 32 oraz A6 koło Szczecina, a także ostrzeżenie dla tych, którzy popołudnie planują spędzić nad wodą. Szczątki ponad 30 ofiar rzezi wołyńskiej zostały odkryte przez badaczy w pierwszym tygodniu prac ekshumacyjnych w gminie Riwne w powiecie kowelskim. Badacze nadal pracują przy pierwszym odkrytym w kwietniu dole śmierci w Woli Ostrowieckiej, dawnym gospodarstwie Aleksandra Strażyca. Z tymi ustaleniami nasza reporterka Magdalena Greinert.
1: Dzień dobry. Witaj.
2: Szczątki nie zostały jeszcze wydobyte.
1: Ofiary leżą w gliniastej ziemi i kolejne warstwy trzeba bardzo delikatnie zdejmować i dokumentować, żeby nie zatrzeć śladów zbrodni. Dlatego prace idą powoli. Wiadomo, że pod wierzchnią warstwą są kolejne z kolejnymi szczątkami. W dole śmierci ofiary porzucano w nieładzie, bez trumien, relacjonuje z miejsca prac ksiądz Tomasz Trzaska z IPN.
3: Jest to po prostu stos, niestety tak trzeba powiedzieć, stos ciał został wrzucony tam i my to teraz odkrywamy. I czaszki noszą ślady urazów mechanicznych.
1: Według wstępnych ocen uszkodzenia czaszek wynikają z urazów zadanych takimi narzędziami jak młot, kij albo siekiera. Przed badaczami jeszcze prace przy kolejnym masowym grobie odkrytym wiosną, ale już teraz część ekipy pracuje na tak zwanym trupim polu i tam szuka kolejnej mogiły ze szczątkami Polaków.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 32 w Dąbiu w Lubuskiem. To odcinek Gubinek-Zielona Góra. Po zderzeniu się tam aż 4 osobówek. Droga jest zablokowana. Aż 10-kilometrowy korek na autostradzie A6 między węzłami Szczecin-Podjuchy-Rzeźnica. Przypomnę, na tym odcinku osobówka uderzyła w bariery, zablokowana była część drogi w kierunku Gdańska. Ze względu na weekendowe powroty z nadmorza, spore utrudnienia także na trasie S3 do Rzeźnicy. Tam również zrobił się kilkukilometrowy korek. Kierowcy, jedźcie ostrożnie. Na blisko 100 kąpieliskach na Pomorzu i w Zachodniopomorskiem obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Większość została zamknięta głównie z powodu wysokich fal. Rolnicy rozpoczynają żniwa. Zaznaczają jednak, że nie był to łatwy sezon. Silne opady deszczu, zimowe podtopienia, susza i ekstremalne temperatury, a do tego wysokie koszty produkcji, mówi Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w Warmińsko-Mazurskiem.
4: Bardzo wysokie koszty środków produkcji, tutaj głównie nawozów i paliwa, co miało związek z wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie. Teraz znowu bardzo mocno paliwo drożeje. Pierwsze sygnały z różnych rejonów kraju, jeśli chodzi o plony, nie napawają optymizmem, gdyż większość plonów odbiega niestety negatywnie od średniej wieloletniej. Zestawiając to z wysokimi kosztami produkcji, niestety poniesiemy straty.
2: Wskazuje Damian Murawiec.
5: Wakacje z RMF FM.
2: Kolejna edycja naszej wakacyjnej zabawy FIFA Rafam zakończona. Tym razem byliśmy w Bobrku pod Oświęcimiem. Tamtejszy LKS Bobrek grał z drużyną RMF FM. Na miejscu cały czas jest wóz satelitarny RMF FM i Marcin Buczek. Najważniejsze pytanie, kto wygrał?
6: Górą LKS Bobrek. Ależ to był mecz. Bramka padała tu za bramką. Pierwszą połowę przegraliśmy 4-2. Potem był zryw, no i w drugiej wyrównaliśmy. Ostatecznie skończyło się remisem 6-6. Przypomnę, że niewiele mniej bramek padło w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Świata Anglia-Francja. No a skoro tu był remis, musiały być karne. No i tutaj niestety jedna bramka zdecydowała o zwycięstwie LKS Bobrek. Ale i tak, na koniec nagrody były dla wszystkich. Ze stadionu LKS Bobrek, Marcin Buczek.
2: I to chyba najważniejsze. A my z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 16.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
9: 23 stopnie teraz w Bydgoszczy, 21 w Koszalinie, 27 w Łodzi i 27 również w Katowicach, ale i tutaj uwaga, idą burze, idą deszcze. Okolice Zielonej Góry, Poznania, Wrocławia, tutaj na Dolnym Śląsku i okolice Lublina również może być deszczowo i burzowo, także uważajcie.
10: No jadąc do radia widziałem już te chmury burzowe na zachód od Krakowa i właśnie faktycznie na Śląsku już grzmi. Będziemy to śledzić tego popołudnia w RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
9: Słyszałam w faktach, że korek spory, powroty z nadmorza są.

Wyszukuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM czas na kolejne wydanie faktów. Przedstawi je Mateusz Bożek.
2: Na początek referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki złoży kolejny wniosek, a Pałac Prezydencki oczekuje poparcia od koalicji rządzącej. Kierowcy, dla Was ważne informacje z Krajowej Dwudziestki, a także A4 na Dolnym Śląsku. W faktach podpowiadamy też, gdzie warto spędzić niedzielne popołudnie. Liczymy na zmianę stanowiska koalicji rządzącej w tej sprawie. Tak osoby z otoczenia prezydenta mówią o zapowiadanym przez Karola Nawrockiego kolejnym wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
3: Liczymy na zmianę decyzji, jeśli chodzi o koalicję rządową, bo obywatele powinni móc wypowiedzieć się w tej kwestii.
2: Powiedział nam prezydencki doradca Alvin Gajadur. A poseł Tomasz Trela z Lewicy ocenia, że prezydent chce przypodobać się osobom o skrajnych poglądach.
4: Jeżeli Karol Nawrocki jest taki twardziel, niech on złoży zapowiedź wyjścia Polski z Unii Europejskiej, bo tak naprawdę wyprowadzenie nas z ETS-u czy wypowiedzenie ETS-u jako jednej z formów współpracowania Unii Europejskiej, to jest wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej.
2: Posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej uważa, że prezydent podejmuje pozorowane działania.
5: To nie w referendum robi się dobrą politykę międzynarodową, to czyni się negocjacjami w Unii Europejskiej.
2: Majowy wniosek Karola Nawrockiego został odrzucony przez Senat, dlatego że, zdaniem senatorów, pytanie sformułowane we wniosku zawierało tezę. Dziś wieczorem wielki finał tegorocznego mundialu. W starciu o złoty medal zobaczymy Hiszpanię i Argentynę. Aktualni mistrzowie Europy kontra obecni mistrzowie świata. Dla obu drużyn droga do finału nie była lekka, o czym przypomni nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku.
6: Dzień dobry. Hiszpanie zaczęli od sensacyjnego remisu z Wyspami Zielonego Przylądka, ale potem do finału szli jak burza, tracąc zaledwie jednego gola. W fazie grupowej pokonali Arabię Saudyjską i Urugwaj, a potem kolejno Austrię, Portugalię, Belgię i wreszcie potężną Francję. A spectacular Spanish display. Spain will play the World Cup final. Argentyńczycy świetnie zaczęli mundial, wygrywając z Algierią, Austrią i Jordanią, nie tracąc w fazie grupowej choćby punktu. Potem zaczęły się schody. Dogrywka z Republiką Zielonego Przylądka, o włos od porażki i odpadnięcia już w 1/8 finału z Egiptem. Potem kolejna dogrywka ze Szwajcarią i wreszcie odrobienie strat w samej końcówce półfinału z Anglikami. Na mundialu Hiszpania z Argentyną zagrały tylko raz, 60 lat temu. W wytypowaniu wyniku finału bilans ich spotkań niewiele pomoże. W 14 meczach jedni i drudzy wygrywali po 6 razy. Mieliśmy też 2 remisy.
2: A początek finału mistrzostw przypomnę o 21:00.
7: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
2: Utrudnienia na drodze krajowej nr 20 w Miastku w województwie pomorskim. Samochód ciężarowy potrącił pieszego. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. W tym miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Korek także na autostradzie A4 w Kątach Wrocławskich. Po kolizji 3 osobówek jeden pas w stronę Wrocławia jest zablokowany. Motocyklista uderzył w samochód. To z kolei utrudnienia na S5 w pobliżu Żnina. Nad Krakowem przechodzi właśnie burza, której towarzyszy silny wiatr. Czarne chmury także nad Wrocławiem. Część imprez plenerowych została odwołana. Między innymi zapowiadana przez nas parada L'Elefant w Parku Staromiejskim. To już ostatnie godziny, aby odwiedzić Arboretum w Kurniku pod Poznaniem. Ogród dendrologiczny obchodzi w tym roku wyjątkowy jubileusz – 200-lecie istnienia.
8: To, co najczęściej nasi zwiedzający zapamiętują z tego obiektu, to jest najstarszy w Polsce cypryśnik błotny. Cypryśnik błotny to jest takie drzewo północnoamerykańskie, które charakteryzuje się tym, że wytwarza pneumatofory, czyli korzenie oddechowe. I ten nasz cypryśnik błotny, który rośnie w centralnej łące Arboretum, te pneumatofory ma.
2: Opowiadała naszemu reporterowi Kinga Nowak z Arboretum. A jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądają pneumatofory, macie na to czas jeszcze dziś.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
1: Zimny front, to on ciągnie za sobą te burze. Lokalnie na południu kraju mogą być gwałtowne, z gradem, porywistym wiatrem. Na Śląsku niewykluczona trąba powietrzna, to informacje od meteospecjalistów. Noc chłodna i z przelotnym deszczem od 10 stopni na północnym zachodzie kraju, przez 13 w centrum, do 15 na południowym wschodzie. W nocy ten front będzie właśnie przechodził przez wschodnie rejony naszego kraju.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
1: 5 minut po godzinie 16, niedzielne popołudnie.

0: A w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Informacje z polskich dróg to w faktach RMF FM o 17:00 w studiu Mateusz Bożek.
2: A zaczynamy od obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Eskalacja konfliktu, zdaniem ekspertów, jest coraz bardziej realna. Kierowcy, uwaga na utrudnienia na S7 i Krajowej 79. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach także o pojedynku mistrza z uczniem w dzisiejszym finale mundialu. Tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych nadal stacjonuje na Bliskim Wschodzie. Jest gotowych do ewentualnych kolejnych operacji. Ostrzega amerykańskie dowództwo po 8 z rzędu nocy bombardowania Iranu. Rośnie ryzyko eskalacji konfliktu. Eksperci twierdzą, że ta eskalacja jest opóźniona przez dzisiejszy finał Mistrzostw Świata. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. Prezydent USA będzie obecny na stadionie w New Jersey. Jednak wiadomo, że został już opracowany plan odwetu za atak na amerykańską bazę w Jordanii, gdzie zginęło 2 amerykańskich żołnierzy. Dowódca armii Iranu podkreślił dziś, że siły zbrojne Republiki Islamskiej udzielą zdecydowanej i niszczycielskiej odpowiedzi na każdy akt agresji. Jeden z byłych szefów resortu spraw zagranicznych Iranu stwierdził, że zajęcie bazy USA i wzięcie do niewoli kilkuset amerykańskich żołnierzy może zakończyć wojnę. Zapewnił, że Teheran ma możliwość przeprowadzenia operacji lądowej przeciwko USA i opanowania jednej z ich baz wojskowych w Iraku, Kuwejcie lub Bahrajnie. Czy to plany, czy tylko groźby, trudno powiedzieć, ale eksperci wskazują, że irański atak na bazę w Jordanii wskazuje na to, że Teheran, wbrew temu co mówi Donald Trump, ma nadal do dyspozycji uzbrojenie, które może stanowić zagrożenie dla wielu państw regionu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S7 na Mazowszu. W Broniszewie zderzyły się 2 osobówki. Ruch w stronę Warszawy odbywa się drogą serwisową wzdłuż trasy S7. Zablokowana na Mazowszu jest także Krajowa 79. W wypadku 2 samochodów w miejscowości Coniew ranne zostały 2 osoby. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi.
4: Mundial w faktach RMF FM.
2: Hiszpania kontra Argentyna. Finał tegorocznego mundialu to także pojedynek ucznia z mistrzem. W faktach nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański wyjaśni, kto jest tym mistrzem, a kto jest uczniem.
5: Gdy obecny selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni zakończył piłkarską karierę i poszedł na kurs trenerski, tam jego wykładowcą był obecny selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente. Zatem finał to także trenerski pojedynek mistrza z uczniem.
2: Oba kraje historycznie łączy znacznie więcej. Mamy przykłady piłkarzy urodzonych w Argentynie, którzy grali w reprezentacji Hiszpanii.
5: Oczywiście numerem jeden na takiej liście musi być legendarny Alfredo Di Stefano. Urodził się 100 lat temu w Buenos Aires, zmarł w 2014 roku w Madrycie. Jest jedną z najważniejszych postaci w historii Realu. Grał w reprezentacji Argentyny, ale później uzyskał hiszpańskie obywatelstwo i dla tej drużyny strzelał bramki. Przykłady bardziej współczesne: Juan Antonio Pizzi, który był w hiszpańskiej kadrze na Euro w 1996 roku i zagrał też 2 lata później na Mundialu. Na Mistrzostwach Świata w Niemczech 20 lat temu grał z kolei Mariano Pernia.
2: A ja przypomnę, finał Mundialu już za niecałe 4 godziny. Zostajemy przy sporcie. Krakowia podejmuje u siebie Sevillę FC, 7-krotnego mistrza Ligi Europy. Jak na razie wielokrotny triumfator po pierwszej połowie przegrywa na stadionie przy ulicy Józefa Kałuży 0-1. Mecz rozgrywany jest z okazji 120-lecia Krakowi. A teraz w faktach wracamy do historii. Studentka z Poznania chce zebrać wspomnienia osób, które brały udział w realizacji filmowej adaptacji Ogniem i Mieczem. Historie statystów z planu, pamiątki i rekwizyty mogą stać się częścią zbioru o filmie Jerzego Hoffmana.
6: Do mnie dzwoni na przykład osoba w moim wieku i mówi: mój tata znał kolegę, dziadka, babci, brata, niech pani do niego zadzwoni, on na pewno z panią chętnie porozmawiam. Ja już swoją pracę właśnie w tym momencie wykonałam i jest koniec niestety. No i teraz właśnie apeluję do ludzi, no bo tutaj naprawdę jest sporo tych osób i jeszcze na pewno sporo brakuje, a bardzo bym nie chciała pominąć jakiejś niesamowitej historii właśnie o kontakt, o to, czy ktoś nawet był przez jeden dzień albo kogoś spotkał, widział na ulicy, może był, pracował w sklepie i nagle odwiedziła ich cała fataha husarii polskiej czy kozaków.
2: Mówiła Marta Michniewicz, pomysłodawczyni akcji. A może to wy znacie kogoś takiego? Na rmf24.pl piszemy, jak możecie przekazać swoje wspomnienia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Ulewny deszcz, silny wiatr, niewykluczony grat. To teraz w stolicy Małopolski. Ta burza przesuwa się w stronę ziemi świętokrzyskiej. Tam też miejscami już burzowo. Ulewa za chwilę też w Łodzi. W centralnej Polsce również niebezpieczne zjawiska tego popołudnia. W kolejnych godzinach okolice Tarnowa, Kielc, Radomia oraz Warszawy z burzami. Uważajcie na siebie i śledźcie komunikaty pogodowe w RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: A ten komunikat brzmi, że cała wschodnia Polska tego popołudnia...

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Reguły, które zebrali dla nas nasi ludzie. To są fakty RMF FM o 18. Mateusz Bożek.
2: Niemal 1000 interwencji strażaków w związku z silnymi burzami, które przechodzą przez Polskę. Kolejne zgłoszenia wciąż napływają. Później tragiczny wypadek na S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Nie żyje 16-letni motocyklista. A na koniec faktów sport. Krakowia ze zwycięstwem nad Sevillą FC, 7-krotnym mistrzem Ligi Europy. W Małopolsce do godziny 17 strażacy interweniowali ponad 140 razy. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, gdzie służby mają najwięcej pracy?
3: W okolicach Oświęcimia, Wadowic oraz Krakowa. Nad tym rejonem przeszła niedawno potężna burza, która przyniosła intensywne opady deszczu, silne podmuchy wiatru, a miejscami także opady gradu. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targanicach w powiecie wadowickim. Przy ulicy Nowa Wieś drzewo przewróciło się na bryczkę. Pojazdem podróżowało 12 osób. 5 z nich zostało poszkodowanych i trafiło pod opiekę ratowników medycznych.
2: Nie tylko przez Małopolskę przechodzą gwałtowne burze. Strażacy interweniowali w całym kraju już ponad 820 razy, a kolejne zgłoszenia wciąż napływają. Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza? O tym nasza reporterka Martyna Czerwińska.
4: Ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami wydano aż dla 12 województw, ale najpoważniejsza sytuacja jest w tej chwili na Śląsku i na Lubelszczyźnie. W obu województwach strażacy musieli interweniować już ponad 200 razy. W powiecie bialskim doszło do 130 podtopień domów i dróg. Burzom towarzyszy silny wiatr, który łamie drzewa, dlatego rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, apeluje o ostrożność.
5: Jeżeli widzimy zbliżającą się chmurę burzową, postarajmy się pozostać w mieszkaniu, nie wychodzić na zewnątrz, starajmy się nie parkować pojazdu w pobliżu drzew z uwagi na to, że silny wiatr może spowodować przewrócenie bądź załamanie drzewa i uszkodzenie infrastruktury.
4: W tej chwili burza dotarła także do Wrocławia. Nad miastem mogą przejść intensywne opady połączone z porywistym wiatrem, a lokalnie nawet opadami gradu.
2: Jeśli archiwa zostaną odtajnione, poznamy przebieg zbrodni i będziemy mogli zlokalizować groby. Ocenia w rozmowie z RMF FM ksiądz Piotr Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. To komentarz do piątkowej zapowiedzi prezydenta Ukrainy o otwarciu wszystkich archiwów dla naukowców i udzielenia znacznej liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Z księdzem Trzaską rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Magdo, tak,
2: witaj ponownie. Co zdaniem badaczy może być w tych archiwach?
6: Dokumenty, raporty, sprawozdania i relacje tych, którzy te zbrodnie przeprowadzali. Część informacji udało się uzyskać z zapisków i przekazów, ale zbrodnia dotyczy mieszkańców około 2000 wiosek. Dziś poszukiwania dołów śmierci prowadzone są trochę po omacku. Pełny dostęp do archiwów pozwoli zlokalizować mogiły i przyspieszyć pracę.
7: Na przykład w Hucie Pieniackim myśmy znaleźli mogiłę po iluś dniach, przekopawszy 20 arów, szukając mogiły, że potem gdzieś indziej szukaliśmy. Jeśli będziemy mieli wskazania, opisy, gdzie dokładnie, co się działo, to bardzo przyspieszy pracę.
6: Powiedział mi ksiądz Piotr Trzaska z IPN, który dodaje, że zezwolenia na prace ekshumacyjne powinny dostawać wyłącznie takie podmioty, które dają pełną gwarancję właściwego ich przeprowadzenia z uszanowaniem szczątków, wszystkimi koniecznymi badaniami i dokumentacją.
2: Śmiertelny wypadek na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskim. W okolicy miejscowości Sobiejuchy motocyklista najechał na osobówkę. W tym wypadku zginął 16-latek. Tworzy się tam w tej chwili ogromny korek. Objazd odbywa się drogą serwisową.
8: Sport w faktach RMF FM.
2: A na koniec my jeszcze zaglądamy na stadion Krakowi, gdzie pasy w meczu towarzyskim podjęły Sevillę FC. To kilkukrotny zwycięzca Ligi Europy. Drużyna z Krakowa wygrała to starcie 1-0. Spotkanie rozegrano z okazji 120-lecia Krakowi.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Burzowy front lokalnie.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF 90s Dance. 31 seconds and we're going for auto sequence start.

0: RMF 90s Dance.
1: Dami tu mano! I venga conmigo!

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty w RMF FM w studiu Mateusz Bożek.
2: Kierowcy, ostrzegamy Was przed utrudnieniami na S8 i autostradzie A4. Jeśli jedziecie tymi trasami, dajcie głośniej. W faktach także o poszukiwaniach 33-letniego mężczyzny na jeziorze Kisajno na Mazurach. Kibice czekają już na najważniejszy mecz tego mundialu. Na początek jednak najnowsze informacje dotyczące burz, które przechodzą nad Polską. Śląsk i Małopolska walczą ze skutkami burz. Jak wiecie z faktów, w Targanicach, niedaleko Wadowic, niegroźnie poszkodowanych zostało 6 osób po tym, jak drzewo przewróciło się na bryczkę. Marcin Buczek teraz w faktach. Gdzie burze szczególnie dały się we znaki?
3: W Małopolsce, gdzie interwencji było już około 300, najczęściej strażacy wzywani są w okolicach Oświęcimia, Wadowic i Krakowa. W Wieliczce drzewo przewróciło się na 3 samochody. Głównie strażacy z województwa małopolskiego muszą usuwać połamane gałęzie i konary. Podobnie jest w województwie śląskim. Tu było już ponad 200 wyjazdów. Najwięcej w rejonie Bielska Białej, Cieszyna i Żywca. W Bielsku Białej oderwany konar spadł na miejski autobus.
2: Utrudnienia na trasie S8 w Czerniewicach w Łódzkiem. Po wypadku dwóch osobówek prawy pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Robi się tam zator, ma już około 3 km. Kilkukilometrowy korek także na autostradzie A4 między węzłami Konstomłoty, Kąty Wrocławskie. Jak informowaliśmy w faktach, na tym odcinku zderzyły się 3 osobówki. Część drogi w kierunku Wrocławia była zablokowana. Służby przekazały, że wszystkie pasy są już przejezdne, a ruch powinien się rozładowywać. Poszukiwania 33-latka na jeziorze Kisajno na Mazurach. W akcji bierze udział Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policja i Straż Pożarna. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co udało Ci się ustalić?
4: Według moich informacji wczoraj w nocy trzech znajomych wypoczywających na hausbocie w jednym z portów w Pięknej Górze miało oglądać mecz o trzecie miejsce na mundialu. Po północy z Łodzi zszedł 33-latek. Dzisiaj zgłoszono jego zaginięcie. Na kei, gdzie była zacumowana łódź, znaleziono jego klapek, drugi obok w trzcinowisku, gdzie według moich nieoficjalnych informacji z brzegu widać było świeże ślady. Na miejscu są teraz ratownicy MOPR, Straż Pożarna i Policja. Dno jeziora jest sprawdzane sonarem.
5: Kulisy mundialu w faktach RMF FM.
2: Dziś wielkie święto futbolu, finał tegorocznych Mistrzostw Świata. O tytuł mistrza walczyć będą Hiszpania i Argentyna. Ze względu na przechodzące przez Polskę burze w wielu miejscach zamknięto plenerowe strefy kibica. Czy fani piłki nożnej mają plan awaryjny?
6: Chłopaki, gdzie będziecie dzisiaj oglądać finał Mistrzostw Świata? We Wrocławiu nie ma takiej strefy kibica. Szkoda trochę?
7: No troszkę szkoda, natomiast my będziemy oglądali u mnie w domu, bo chłopaki do mnie przyjechali tutaj z różnych zakątków Polski.
6: Specjalnie na tą okazję?
7: Tak, specjalnie na tą okazję. Specjalnie na finał. Piłkę oglądamy od wielu lat, także no dzisiaj też będziemy śledzili na pewno finał.
6: No to pewnie to dla Was wielkie wydarzenie.
7: No troszkę tak. Inaczej by się oglądało mistrzostwa, gdyby Polska tam grała. No ale i tak lubimy piłkę, obserwujemy, także nam to nie przeszkadza.
6: Za kogo trzymacie kciuki?
7: Ja za Hiszpanów. Lubię ich piłkę, fajnie grają od początku turnieju tak naprawdę, także jestem za nimi dzisiaj.
2: Usłyszała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Finał mundialu w Nowym Jorku uświetni halftime.

RMF On. Tym na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: the best. Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: 20 w zasadzie już punktualnie, więc zaczynamy fakty, które przedstawi Mateusz Bożek.
2: Do 8 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o znęcanie się nad 9-miesięcznym synem. Kierowcy są utrudnienia na trasie S7 w Świętokrzyskiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. O jedność w Prawie i Sprawiedliwości przed wyborami do parlamentu apeluje tymczasem prezes Jarosław Kaczyński. Na początek jednak wielki finał mundialu. Hiszpania kontra Argentyna. Kibice z niecierpliwością czekają na najważniejszy mecz tegorocznego mundialu. Na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey za godzinę wielki finał. Argentyna kontra Hiszpania. Obecni mistrzowie świata kontra aktualni mistrzowie Europy. Razem z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witaj,
3: Dobry Czarku. Wieczór, witam serdecznie.
2: Kto jest faworytem w tym spotkaniu?
3: Ha, dobre pytanie. Dla mnie jednak mistrzowie Europy Hiszpanie. Myślę, że to są faworyci dla większości teraz osób, dla mediów, no bo jednak jeżeli wygrywasz z Francją, w takim stylu w półfinale, no to musi to robić wrażenie. Argentyna miała ostatnio trudne przejścia, ledwo awansowała przecież w 1/8 finału między innymi z Egiptem, grała dogrywkę z Republiką Zielonego Przylądka, ze Szwajcarią, z Anglikami też przecież wyciągała wynik w ostatniej chwili, ale pamiętajmy, Argentyna na tym turnieju gra do końca i Argentyna ma fenomenalnego Leo Messiego, który jak widzę, bez niespodzianek oczywiście, jest w składzie. Pełne składy już za chwilę przedstawię w faktach sportowych.
2: O chwilę oddechu i łyk zimnej wody zaapelował do członków Prawa i Sprawiedliwości lider ugrupowania Jarosław Kaczyński. W mediach społecznościowych odniósł się w ten sposób do gorącej dyskusji między politykami różnych frakcji w partii. Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powód do satysfakcji? Zapytał lider PiS. Przypomnijmy, kierownictwo partii zobowiązało jej działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń działających w ramach jej ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Nie wszyscy mają na to ochotę, a czas na podjęcie decyzji mija w czwartek. Zarzuty znęcania się nad 9-miesięcznym synem i spowodowania u niego lekkich obrażeń ciała usłyszał 23-latek z powiatu sandomierskiego. Najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia. Sprawa wyszła na jaw, gdy matka zgłosiła się z chłopcem do szpitala. Dziecko miało gorączkę. Lekarze odkryli jednak obrażenia na jego ciele i zawiadomili policję.
4: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Kierowcy, musicie uważać na trasie S7 w Skarżysko-Kamiennej w Świętokrzyskiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła tam w bariery, zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Krakowa. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który w czwartek nie zatrzymał się do kontroli i podczas pościgu staranował radiowóz, zagrażając życiu policjantów. Zdecydował o tym sąd w Aleksandrowie Kujawskim. W ciężarówce, którą kierowca porzucił w lesie, były duże ilości substancji żrących. 24-latek dziś usłyszał także dodatkowy zarzut posiadania znacznej ilości środków psychotropowych. Wspomnienia statystów, pamiątki z planu zdjęciowego, czy też wycinki z gazet. Studentka z Poznania szuka osób, które brały udział w kręceniu filmowej adaptacji powieści Henryka Sienkiewicza, Ogniem i mieczem.
5: No nie uwierzyłabym na pewno w to, że ludzie mają aż tyle skrawków z gazet, z wywiadami, ale też jakieś wejściówki na plan, wjazd na przykład samochodu, różne jakieś plakaty, gazetki, nawet jakąś krzyżówkę znalazłam na temat Ogniem i mieczem. W domu jeszcze ukrywają się różne jakieś zdjęcia, kadry. Nawet zdarza się tak, że statyści mi oddają swoje książki i w tym przypadku nieoceniona książka to jest na pewno 100 dni Hoffmana autorstwa Krzysztofa Łukaszewicza.
2: Mówi Marta Michniewicz, z którą rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Więcej o tej akcji piszemy na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Niecała godzina do pierwszego gwizdka w finale mundialu. Zaczynamy więc mistrzowskie fakty sportowe. Cezary Dziwiszek ponownie z nami. Witaj.
3: Witam ponownie. Dobry wieczór. Emocje rosną, emocje coraz większe. Tak jak mówiłem w faktach, mamy już wyjściowe 11 Hiszpanii i Argentyny, więc od mistrzów Europy zaczynam. W bramce Simon, w obronie Porro, Cubarsi, Laporte oraz Cucurella. W pomocy w środku Rodri oraz Ruiz. No i oczywiście Olmo. Natomiast na skrzydłach Lamine Yamal, Baena i w ataku Oyarzabal. Tutaj w zasadzie można powiedzieć żadnej niespodzianki. Argentyńczycy od bramki, Martinez w obronie, Tagliafico, Martinez, Romero, Montiel w pomocy, González, Fernandez, McAllister, Rodrigo de Paul. No i w ataku jednak Julian Alvarez i Leo Messi, nie ma Lautaro Martineza w składzie podstawowym. Mówi się, że to może być pojedynek przede wszystkim w środku pola. To chyba zdecydowało w półfinale Francja-Hiszpania. Fantastyczny środek pola z Rodrim i Fabianem Ruizem. Kim odpowie Argentyna, ocenia były piłkarz hiszpańskich klubów Cezary Wilk.
6: Enzo Fernandez to jest piłkarz, od którego bardzo wiele zależy w tym zespole. Kozak, tak jest. I charakterologicznie też czuć, że to jest piłkarz, który zarządza trochę tą drużyną. Jest Rodrigo de Paul, którego te podania, którego wizja gry.
3: No i obaj oczywiście na boisku dzisiaj od pierwszych minut, zatem wielkie emocje w Nowym Jorku już niebawem. A w Belgii na torze Spa mieliśmy dziś Grand Prix Formuły 1, które wygrał rewelacyjny 19-latek Kimi Antonelli z Mercedesa. To już jego 6. zwycięstwo w 10. rundzie sezonu, dzięki któremu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, w klasyfikacji kierowców. Drugi był Charles Leclerc, a trzeci Max Verstappen. Na koniec jeszcze Tour de France i wycofanie jednego z faworytów. Duńczyk Jonas Vingegaard upadł na trasie 15 etapu, uderzył o krawężnik i prawdopodobnie złamał obojczyk. Niestety kontuzja eliminuje go z wyścigu. Etap wygrał Belg Remco Evenepoel, a liderem Touru pozostał Tadej Pogacar.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: 15 stopni teraz miejscami w Wielkopolsce, 22 na Lubelszczyźnie. Taka różnica to sprawka zimnego frontu atmosferycznego i właśnie w Lublinie za około godzinę może zagrzmieć. Lubelszczyzna i Podkarpacie uważają na gwałtowne burze. Lokalnie na zachodzie słabsze takie zjawiska burzowe. Noc chłodna od 10 do 14, 15. Marcin, pamiętasz, kiedy była ostatnio taka chłodna noc?
3: No, chyba przedwczoraj.
1: Dokładnie, więc to jak na lato zaskakujące, a jutro w ciągu dnia od 19 do 23.
3: Kiedy w ciągu dnia? No, nie w nocy.
1: Nie, i kiedy to pamiętasz takie temperatury w ciągu dnia? Maksymalne.
3: Z tydzień temu tak było.

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Mamy nowe fakty. Dużo ważnych informacji przekażę wam teraz. Mateusz Bożek.
2: Ponad 1500 zgłoszeń odnotowali strażacy w związku z dzisiejszymi silnymi burzami. Najwięcej interwencji w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. W faktach także o tragicznym końcu poszukiwań 33-latka na jeziorze Kisajno na Mazurach. Argentyna, a może Hiszpania? Kto wzniesie puchar mistrzostw świata w piłce nożnej? Już za chwilę początek finału mundialu. Ostatnie sekundy dzielą nas od pierwszego gwizdka w finale tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Argentyńczycy, obrońcy tytułu, powalczą o puchar z Hiszpanami. Temu spotkaniu będzie się przyglądać nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witaj, Wojtku.
3: Jestem, witam.
2: To historyczny mecz pod wieloma względami.
3: No, chociażby dlatego, że przecież po raz pierwszy w historii mundialu mierzy się najlepsza drużyna Europy i najlepsza drużyna Ameryki Południowej. To pierwszy raz taki przypadek w historii. Ten mecz będzie też historyczny dlatego, że przecież to ostatni występ Leo Messiego. Na niego liczą mocno Argentyńczycy, że to on pociągnie znów swoją drużynę, bo faworytem są dziś Hiszpanie. Zespół, który stracił tylko jedną bramkę na tym mundialu, na pewno zrobi wszystko, żeby Leo Messi nie powiększył swojego dorobku strzeleckiego, a przypomnijmy, na pewno chce, bo przecież ma on 2 bramki mniej na tym turnieju niż Kylian Mbappé, a więcej o tym spotkaniu już za chwilę w Mistrzowskich Faktach Sportowych.
2: Mecze z kibicami w Waszyngtonie, w największej strefie kibica w USA, ogląda z kolei nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, w jakim nastroju są kibice i kogo typują na zwycięzcę?
4: Emocje są tu oczywiście ogromne. Na National Mall w centrum amerykańskiej stolicy jest oczywiście więcej kibiców z Argentyny. Hi, who will win?
5: Argentina, big time, all the way, Argentina.
6: I'm from Argentina.
7: Argentina, Argentina.
5: Argentina, vamos, Lionel Messi.
4: I jak słyszycie, tak właśnie jest National Mall. No, tak jak powiedziałem, zdecydowanie więcej kibiców z Argentyny tutaj w centrum amerykańskiej stolicy, no ale też nie brakuje kibiców z Hiszpanii. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
2: Służby wyłowiły ciało 33-latka, który był poszukiwany na jeziorze Kisajno na Mazurach. Mężczyzna zaginął minionej nocy. Szczegółowe informacje zebrał dla nas reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
8: Ciało 33-latka znaleziono niedaleko Kei na głębokości około 6 metrów. Według moich nieoficjalnych informacji mężczyzna wraz z 2 znajomymi wypoczywał na housebocie. Wczoraj wszyscy mieli oglądać mecz o 3. miejsce na mundialu. Po północy 33-latek zniknął na Kei i w pobliskim Trzcinowisku znaleziono jego klapki. Na miejscu pracowali ratownicy MOPR, strażacy oraz policyjni wodniacy. Ciało mężczyzny znaleziono niedaleko housebota, na którym właśnie miał wypoczywać. Sprawę bada teraz policja.
9: Fakty RMF FM. Burzowe chmury nad Polską.
2: Podtopione domy, zalane drogi, połamane drzewa. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Najwięcej niebezpiecznych zdarzeń w Małopolsce, na Śląsku i na Lubelszczyźnie. Sytuację śledzi nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jak często musieli interweniować strażacy?
10: W całej Polsce już blisko 1600 razy. Zazwyczaj mieszkańcy prosili o usunięcie połamanych drzew i wypompowanie wody z posesji, ale na Lubelszczyźnie woda wdarła się też do kilkunastu domów w powiecie bialskim. Z kolei na Śląsku, na jeziorze Żywieckim, silny wiatr przewrócił żaglówkę. Na szczęście załodze udało się w porę ewakuować na brzeg. Niestety są osoby ranne w Targanicach, niedaleko Wadowic. Tam doszło do nieszczęśliwego zdarzenia.
11: Drzewo, które spadło na bryczkę, spowodowało obrażenie u 6 osób. Natomiast w województwie świętokrzyskim wyładowanie atmosferyczne doprowadziło do pożaru dachu na budynku. Na szczęście był to budynek niezamieszkały, więc nie ma osób poszkodowanych.
10: Powiedział mi przed chwilą kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Teraz burza przeniosła się na Podkarpacie i w nocy prawdopodobnie dotrze na Warmię i Mazury.
2: A my w RMF FM za chwilę przeniesiemy się do świata sportu.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Czekamy na gole w finale mundialu. To są Mistrzowskie Fakty Sportowe. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
12: I czekamy jeszcze na rozpoczęcie wielkiego finału mundialu. Troszeczkę się opóźnia. Prezentowane są składy, ostatnie szlify i za chwilę wszyscy wybiegną na boisku. Łączymy się ponownie z naszym specjalnym wysłannikiem do Nowego Jorku, Wojtkiem Marczykiem. Dobry wieczór, Wojtku.
3: Witam serdecznie. Dobry wieczór.
12: Wojtku, to może zanim jeszcze zaczniemy, troszkę o Hiszpanach. Hiszpanie, którzy półfinał z Francją rozegrali, rewelacyjnie. Twoim zdaniem, jak powinien zagrać teraz przeciwko, jak to się mówi, turniejowej Argentynie?
3: No jednak tu nie można nic zmieniać. To jest dobrze naoliwiona maszyna. Ona gra na tych swoich dobrych ustawieniach defensywnych. Na tym turnieju przecież, przypomnijmy, tylko stracona jedna bramka. A tutaj w strefie kibica w Nowym Jorku, no wielkie szaleństwo za każdym razem, kiedy pojawia się na ekranie Leo Messi. To tutaj Argentyńczycy szaleją, ale też mam wrażenie, ci postronni kibice bez jakichś barw narodowych, to oni wspierają się i tutaj bardziej Argentynę. Ale hiszpańskie koszulki też widać, będzie więc zacięta rywalizacja. Oczywiście, tak jak mówiliśmy, mecz się trochę opóźnia z powodu wielkiego amerykańskiego show przed, więc wiemy też, że w przerwie będzie takie halftime show, więc pewnie to się wszystko nam opóźni. Teraz Warren Buffett jeszcze zapowiada, że ten mecz się rozpoczyna i za chwilę pierwszy gwizdek. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
12: Dziękuję Wojtku, czekamy na rozpoczęcie. Ponad 80 tysięcy widzów obejrzy to spotkanie. Na chwilę zostawiamy finał piłkarskiego mundialu i Nowy Jork. Mistrzostwa Świata rozpoczynamy się jutro w kajakarstwie slalomowym, także w USA, w Oklahoma City. Dwóch złotych medali sprzed roku będzie bronić Klaudia Zwolińska. Pogoda na miejscu nie rozpieszcza. Przez cały tydzień w Oklahomie będzie prawie 40 stopni w cieniu.
6: To będzie 5 dni ciągłych startów w takim upale, żeby się nie odwodnić, utrzymać to, co mamy. No będzie to wyzwanie, ale myślę, że będzie to też dobry test przed igrzyskami, bo tutaj będą igrzyska i będzie podobny termin, więc pewnie podobna pogoda.
12: Mówiła Klaudia Zwolińska, która z kajakarską kadrą Mistrzostwa Świata, swoje Mistrzostwa Świata, można powiedzieć, rozpocznie jutro od eliminacji. Finały będą w czwartek, piątek i sobotę. Wracamy do Estrada Ford pod Nowym Jorkiem. Lada chwila. Pierwszy gwizdek w wielkim finale mundialu. Piłkarze Hiszpanii i Argentyny już w pełnej gotowości ruszyli.
1: I to już jest ten moment, kiedy będę waszymi oczami i jednocześnie waszym komentatorem.

pakujesz się na westy lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Herring w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

tonight. Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Te najważniejsze informacje przekażę wam teraz Mateusz Bożek.
2: 0-0 po pierwszej połowie finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W starciu Argentyny z Hiszpanią przegląda się nasz specjalny wysłannik. W faktach także ważne informacje dla kierowców, m.in. z A1 na Śląsku i również dla tych, którzy w najbliższym czasie planują wybrać się w Tatry. Za nami pierwsza połowa finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Przypomnę, Argentyna walczy o puchar z Hiszpanią. Wynik po pierwszych 45 minutach 0-0. Z nami w faktach specjalny wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk. Witaj Wojtku ponownie.
3: Witam ponownie.
2: Patrząc na grę obu drużyn, kto ma przewagę i kto był groźniejszy w pierwszej połowie?
3: Przewagę większą mają Hiszpanie. Oni są częściej przy piłce, oni stwarzali groźniejsze sytuacje. Między innymi na początku meczu Lamine Yamal bardzo groźnie uderzał, ale świetnie interweniował Emiliano Martinez. Jeszcze wcześniej piłka odbita od jednego z obrońców ułatwiło to trochę interwencję bramkarzowi. Więc trzeba przyznać, że przewagę mają Hiszpanie, ale to też nie są takie stuprocentowe sytuacje. Mecz jest zacięty, mecz jest wyrównany. Sporo gry w środku pola, sporo też fauli. Także jak na razie jest to taki, byśmy powiedzieli, zamknięty mecz, w którym nie mamy wielu okazji bramkowych, a więcej o tym meczu już za chwilę w Mistrzowskich Faktach Sportowych.
2: Emocji nie brakuje też w strefach kibica, zwłaszcza w tych zorganizowanych w krajach gospodarzy tego turnieju. W jednej z nich, w Stanach Zjednoczonych, jest nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, czy najbardziej zaskoczyły właśnie USA?
4: Dobry wieczór, choć przed mundialem nie brakowało głosów, że Stany Zjednoczone nie są krajem zakochanym w piłce nożnej. Ten turniej rozwiał wiele wątpliwości. Strefy kibica od pierwszych dni mistrzostw wypełniały się tysiącami fanów, a dziś podczas finału przeżywają prawdziwe oblężenie. Ogromne emocje towarzyszą kibicom we wszystkich trzech krajach gospodarzach. W Kanadzie, Meksyku i tutaj w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie trwa decydujące starcie o Mistrzostwo Świata. Tysiące ludzi wspólnie oglądają mecz na wielkich ekranach, śpiewają, skandują i pokazują, że piłkarskie święto porwało także Amerykę. To obraz, który jeszcze kilka miesięcy temu wielu uznałoby za mało prawdopodobny.
5: Fakty RMF FM. Ważne ostrzeżenie dla kierowców.
2: Tragiczny wypadek na rondzie przy S7 w pobliżu Pasłęka w Warmińsko-Mazurskim. Na łuku drogi przewrócił się motocykl. 35-letnia pasażerka zginęła na miejscu. 31-letni kierowca trafił do szpitala. Zjazd z ronda w kierunku Nowego Grądu jest zamknięty. Jeszcze jedno ostrzeżenie dla kierowców. Po zderzeniu samochodu osobowego i ciężarówki w miejscowości Łojki w Śląskiem zablokowana jest trasa A1 w kierunku Łodzi. 2 miesiące spędzi w areszcie 46-letni Ukrainiec, który przed rozpoczęciem Święta Kultury Łemkowskiej Łemkowska Watra w Zdyni koło Gorlic zaatakował ochroniarza. Taką decyzję podjął dziś sąd. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty. Odpowie za czynną napaść na ochroniarza i policjanta, uszkodzenia ciała i groźby karalne. Do ataku doszło w czwartek późnym wieczorem. Poszkodowany, radny powiatu gorlickiego, trafił do szpitala. Obrażenia nie zagrażały jego życiu. Uwaga turyści! Od jutra w Tatrach rozpoczną się remonty 2 ważnych i popularnych szlaków turystycznych. Trasy nie będą całkowicie zamknięte, ale trzeba będzie się liczyć z pewnymi utrudnieniami.
6: Rozpoczyna się remont szlaku na Zawrat, to jest dokładniej wymiana łańcuchów w górnej części szlaku od strony hali gąsienicowej. Będziemy musieli chwilę poczekać, kiedy te łańcuchy będą wymieniane. Rozpocznie się również remont, ale to takie drobne poprawki na szlaku na Rysy, powyżej czarnego stawu gąsienicowego, więc tam też powinniśmy zachować szczególną ostrożność.
2: Tłumaczy Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego. A my za chwilę z góry przeniesiemy się na piłkarskie szczyty.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem Mistrzowskich Faktów Sportowych jest Erkado. Polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Mistrzowskie Fakty Sportowe, ponownie Cezary Dziwiszek i finał mundialu na początek.
7: Zacięty, ostrożny, momentami brutalny. Takie jest na razie starcie Hiszpanii i Argentyny. Stuprocentowych sytuacji jak na lekarstwo i przypomnę 0-0 jak na razie. Przyjrzyjmy się poszczególnym piłkarzom. Łączymy się ponownie z Nowym Jorkiem i Wojciechem Marczykiem. Dobry wieczór, Wojtku.
3: Witam ponownie.
7: Czy kogoś tutaj można wyróżnić za cokolwiek po tej pierwszej połowie?
3: No chyba jedynie środek pola Hiszpanów. Rodri naprawdę rozgrywa świetne spotkanie, uniemożliwiając tak naprawdę Argentyńczykom jakąkolwiek grę taką ofensywną. Dobrze pilnowany jest Leo Messi, ale to tak naprawdę tyle. Pewnie jakiś mały plusik można postawić przy Laminie Yamalu. On raz groźnie uderzał, no ale tak jak powiedziałeś, to była właściwie jedyna sytuacja. Teraz wielkie halftime show, pierwsze w historii mundialu. Na scenie Madonna, wjechała ona na murawę autem razem między innymi z Ronaldinho. Teraz na gitarach grają Mapety, więc wielkie amerykańskie show trwa. Ta przerwa, przypomnijmy, potrwa dłużej. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
7: Dziękuję Wojtku, jest na bogato teraz w Nowym Jorku. Ponad 18 minut potrwa przerwa, także mamy jeszcze czas, herbatkę można zrobić. Ja dodam, że pod koniec pierwszej połowy już mieliśmy pierwszą zmianę. Z urazem z boiska zszedł argentyński stoper Lisandro Martinez, a zastąpił go doświadczony Nicolas Otamendi. Na koniec zatem jeszcze przypomnienie dla fanów siatkówki. O 3:00 w nocy w Chicago Polacy zagrają ze Stanami Zjednoczonymi. Będzie to ostatnie spotkanie biało-czerwonych w USA przed turniejem finałowym. Awans do niego nasi siatkarze zapewnili sobie już wcześniej, ale teraz powalczą o utrzymanie drugiego miejsca.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Gramy, nie gadamy w niedzielny wieczór w RMF FM, czekając na...

0: w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Reklamy Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Senti, allora dammi la tua mano.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest to trzecia na zegarze, a przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz. Dobry wieczór, Karol.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Trwa końcówka meczu Argentyna-Hiszpania. W ostatnich minutach podstawowego czasu finałowego starcia wciąż 0-0. Ponad 1500 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z nawałnicami. Poza tym w faktach mamy ważne ostrzeżenia dla kierowców na Warmii i Mazurach oraz na Mazowszu. Po kilku groźnych strzałach zarówno Argentyny, jak i Hiszpanii na stadionie w East Rutherford wciąż bez rozstrzygnięcia. Na zegarze 83. minuta tego spotkania, które śledzi nasz specjalny wysłannik na finał mundialu, Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witaj ponownie, Wojtek. Powiedz, jak wygląda to drugie 45 minut?
3: No w nim zdecydowaną przewagę mają reprezentanci Hiszpanii. No oni tak naprawdę po tej przerwie na nawodnienie, po tym hydration break, no kilka świetnych okazji mieli. Argentyńczycy sami proszą się tak naprawdę w wielu momentach o bramkę, no bo ta obrona już jest mocno rozluźniona, bym powiedział. A Hiszpanie z każdą minutą próbują tutaj jakoś ukąsić rywala. Świetnie uderzał Ferran Torres, świetnie uderzał Pedri, ale na posterunku Emiliano Martinez. Dosłownie kilka minut do końca tego podstawowego czasu gry, dokładnie 6. Zobaczymy, ile doliczy arbiter, no i wtedy najprawdopodobniej dogrywka, ale zobaczymy, bo pamiętajmy, że w meczach Argentyńczyków już wiele w końcówkach się działo, no a Hiszpanie, tak jak mówię, mają cały czas przewagę. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
2: Dziękujemy za tę relację z Wojtkiem, połączymy się jeszcze w kolejnych faktach. Ale pozostajemy przy tym meczu, bo Donald Trump został wybuczany i wygwizdany na stadionie. W faktach teraz nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Dobry wieczór, Paweł. Powiedz, jak to wyglądało?
4: Dobry wieczór. Amerykański przywódca został pokazany na telebimach na stadionie zaraz po hymnie Stanów Zjednoczonych. Reakcja była natychmiastowa. Gwizdy i buczenie, realizacja natychmiast skorzystała z innego ujęcia i pokazała stadion z góry z kamery zamontowanej na śmigłowcu. Sam prezydent nie musiał być świadomy tej reakcji. Biały Dom pokazał ten sam moment, ale z kamery już w loży VIP, gdzie słychać było tylko brawa gości prezydenta. Przywódca Stanów Zjednoczonych chce być współwręczającym puchar. Może to być dość ryzykowne, biorąc pod uwagę pierwszą reakcję kibiców.
2: Tyle zza oceanu, Paweł Żuchowski. To są fakty w RMF FM. W nich teraz przenosimy się do Polski. Gwałtowne burze przeszły nad naszym krajem. Strażacy interweniowali ponad 1500 razy. Najczęściej w Małopolsce, na Śląsku, Lubelszczyźnie i w województwie świętokrzyskim. Usuwali powalone drzewa i wypompowywali wodę z zalanych posesji.
5: Do najpoważniejszych zdarzeń doszło w miejscowości Targanice w województwie małopolskim, gdzie przy ulicy Nowa Wieś drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 6 osób dorosłych. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Pozostałe działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów.
2: Przekazał rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły. Po burzowej niedzieli czeka nas wyraźna zmiana pogody. Do Polski napłynie chłodne powietrze z północy, które przyniesie spadek temperatury i taka aura utrzyma się do czwartku. A teraz ważne informacje dla kierowców. Uważajcie na S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Jedna osoba jest ranna po zderzeniu dwóch osobówek na odcinku Ostruda-Pasłek w pobliżu miejscowości Wodziany. Droga w kierunku Gdańska jest zablokowana. Utrudnienia także na drodze S61 w Mazowieckiem. Na wysokości Starego Rogowa między Łomżą i Ostrowem Mazowieckim również zderzyły się dwie osobówki. W kierunku Warszawy przejedziecie tylko lewym pasem.
6: Razem tworzymy fakty.
2: LKS Bobrek kontra RMF FM. To był kolejny piłkarski mecz w ramach naszej wakacyjnej zabawy FIFA Rafa. Na stadion w Bobrku przyszły tłumy. Poza piłkarskim spotkaniem było też mnóstwo innych stadionowych atrakcji. Na boisku nieznacznie lepsi w karnych byli miejscowi.
7: Tym razem nieudolna próba rozegrania prawą stroną.
8: Jak mecz pani ocenia?
9: No fajnie. Częściej powinny być takie atrakcje, prawda?
8: Emocje?
10: Bardzo, bardzo fajne.
8: Bramka za bramką padała.
10: Oczywiście, że tak. No, są na równym poziomie.
8: Czyli co, teraz zostaje już tylko finał Mistrzostw Świata.
11: Myślę, że przy tym, co się dzieje tutaj na boisku, to ten finał to jest tylko takie zwieńczenie, żeby na otarcie łez, że event Bobrek RMF już się skończył.
2: Na stadionie w Bobrku był Marcin Buczek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No to cały czas jesteśmy z wami w RMF FM. Gramy.

O zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. What is love?

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Będzie mistrzem świata 2026. Fakty przedstawia Karol Płaczkiewicz.
2: Za chwilę powinniśmy poznać mistrzów świata. Hiszpania w ostatnich minutach dogrywki prowadzi 1-0 z Argentyną. Rząd szykuje limity temperatur w pracy. Pracownicy poczekają do przyszłego roku. O szczegółach powie nasz dziennikarz. A poza tym mamy do was pytanie. Znacie kogoś, kto brał udział w kręceniu filmowej adaptacji Ogniem i Mieczem? Za chwilę wszystko powinno być jasne. Hiszpania po golu Ferrana Torresa prowadzi w dogrywce z Argentyną 1-0. Po 90 minutach i był bezbramkowy remis, teraz dogrywka. W faktach ponownie łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na finał turnieju, Wojtek Marczyk z redakcji sportowej RMF FM razem z nami. Wojtek, w dogrywce wielkie emocje, 96 minuta, była bramka, ale spalony i euforia na samym początku drugiej połowy. Wtedy już gol prawidłowy.
3: Tak, wtedy już gol prawidłowy zdobyty przez Ferrana Torresa, jak wspomniałeś. Nico Williams asystową głową dograł piłkę, a ten świetnie to wykończył. Argentyńczycy w ostatnich minutach mają przewagę, szukają swoich szans, próbuje Messi, ale Unai Simon jest dzisiaj nie do pokonania. Trzeba przyznać, że emocji i nerwów w tym meczu naprawdę mnóstwo. Obaj trenerzy już stoją, całe drużyny właściwie już stoją przy ławkach trenerskich, wypatrują tego, co się stanie. Argentyńczycy grają, przypomnijmy, w dziesiątkę, więc szanse na to, że odrobią straty, są bardzo małe. Hiszpanie teraz długo przytrzymują piłkę i próbują utrzymać ten jakże korzystny dla siebie wynik, bo przecież mogą po 16 latach znowu zdobyć tytuł mistrzów świata. Emocje tutaj w Nowym Jorku rosną. Co chwilę ktoś głośno krzyczy, licząc na to, że to właśnie za chwilę nastąpi ten ostatni gwizdek. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
2: Oczywiście trzymamy rękę na pulsie mundialowych wydarzeń. Najwcześniej w przyszłym roku wejdą w życie przepisy o maksymalnej temperaturze dopuszczalnej w miejscu pracy. Mają dać większą ochronę pracownikom w czasie upałów. Do szczegółów planowanych zmian dotarł reporter RMF FM. Co dokładnie ma się zmienić? O tym Michał Dobrołowicz.
4: Wyznaczona będzie maksymalna temperatura, przy której można pracować, czyli 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach i 32 stopnie dla ciężkich prac na otwartej przestrzeni. Do tego na przykład w biurze czy w urzędzie pracodawca będzie musiał zareagować już, gdy temperatura przekroczy 28 stopni, czyli włączyć wentylatory albo klimatyzację, a także skrócić czas pracy, wprowadzić dodatkowe przerwy lub zmienić godziny wykonywania najbardziej wymagających zadań. Wszystko będzie musiało być konsultowane z pracownikami. Planowany termin wejścia w życie tych przepisów to 11 stycznia przyszłego roku. Pracodawcy będą mieć wobec tego pół roku na przygotowanie się do ich zastosowania. Wyobraźmy sobie, że za rok, tak jak w czasie tego weekendu w wielu częściach Polski, będzie lipcowa upalna pogoda. Plan zakłada, że wtedy formalne możliwości wsparcia pracy w takich warunkach będą większe niż dzisiaj.
5: Mundial 2026. Mamy mistrzów świata.
2: I wszystko jest już jasne. Hiszpania wygrywa z Argentyną 1-0. Przed chwilą wybrzmiał ostatni gwizdek Slavko Vincicia w meczu Argentyny z Hiszpanią. Bramka Ferrana Torresa w 106 minucie dała Hiszpanom tytuł. Wojtek Marczyk razem z nami ponownie. Wojtek, Argentyna ponownie była dziś bezradna, jedynie dwa niecelne strzały.
3: Tak, Argentyna próbowała, robiła wszystko. Leo Messi także szukał swojej okazji, ale tutaj w Nowym Jorku, w strefie kibice, zapanowała prawdziwa fiesta. Hiszpańscy kibice szaleją, Argentyńczycy smutni. Oni do końca wierzyli, bo co chwilę, kiedy gdzieś koło piłki był Messi, mówili Messi, Messi, wierząc jakby, że on poniesie tą drużynę. Tym razem tak się nie stało. Argentyna nie obroniła tytułu mistrzów świata. Hiszpanie wygrali zasłużenie. Taka jest prawda, dlatego że przez całą dogrywkę mieli zdecydowaną przewagę. W pewnym momencie taką, że Argentyńczycy nie byli nawet w stanie opuścić własnego pora karnego. Ferran Torres świetnie wykorzystał tą jedyną okazję, taką bardzo klarowną, która się Hiszpanom nadarzyła. No i on jest bohaterem tego meczu. Tutaj będzie na pewno długo w Nowym Jorku, długa, prawdziwa hiszpańska fiesta. Argentyńczycy muszą pogodzić się niestety z porażką. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
2: Znacie kogoś, kto brał udział w kręceniu filmowej adaptacji Ogniem i Mieczem? Marta Michniewicz, studentka z Poznania, szuka właśnie takich osób. Zebrane wspomnienia z filmowego planu mają zostać zebrane i udokumentowane w jednej zbiorowej pracy.
6: Zaczęłam rozmawiać właśnie z osobami, ze statystami z mojej miejscowości i nie mogłam uwierzyć, że oni w domu ukrywają tak niesamowite wspomnienia i że nie ma możliwości podzielenia się z, no powiedzmy, to jest tą całą Polską, ponieważ tym filmem żyła cała ta Polska. Polska i nie zdawałam sobie nawet sprawy, ile osób brało udział przy tym filmie i że było aż tylu tych statystów. I uznałam, że to nie może zostać tylko dla mnie, tylko że trzeba zrobić z tego jeden taki wielki zbiór.
2: Usłyszał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Na rmf24.pl piszemy, jak można zgłosić się i opisać swoje wrażenia z filmowego planu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: To był pełen emocji wieczór piłkarski połączony z fajnym graniem. Bardzo dziękuję za to.

0: Muzyka w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 90s Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Euforia wśród kibiców Hiszpanii po zwycięstwie nad Argentyną La Furia Roja, piłkarskim mistrzem świata. Prezydent Węgier podpisał w sobotę kluczową poprawkę konstytucji. Ta kończy jego kadencję. Nową głowę państwa wybierze węgierski parlament. Będą też ważne wieści dla kierowców jadących drogą S8 na Mazowszu. Hiszpania piłkarskim mistrzem świata. Podopieczni Luisa de la Fuente w finale pokonali Argentynę 1-0. Do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Hiszpanie to zdecydowanie najszczęśliwszy naród tej nocy. W tłumie bawiących się kibiców jest nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
2: Załamani kibice Argentyny, szalejące kibice Hiszpanii na stadionie w New Jersey i strefach kibica w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych. Właśnie to dzieje się w tej chwili. Kibice podkreślają, że to zasłużona wygrana hiszpańskiej drużyny wobec brutalności reprezentacji Argentyny. W największej strefie kibiców USA, w stolicy, w Waszyngtonie, było zdecydowanie więcej kibiców z Argentyny, którzy opuszczali strefę ze spuszczonymi głowami przed spotkaniem. Przekonani byli o zwycięstwie, opanowali nowojorskie Times Square, ale także i tu w Waszyngtonie tańczyli na ulicach. Teraz tańczą kibice Hiszpanii.
1: Oj, to będzie długa noc za oceanem, ale pewnie nie tylko tam. Sędziowie i piłkarze Argentyny odebrali medale i ci najważniejsi tej nocy, Hiszpanie, mają już puchar, świętują na stadionie w East Rutherford. Naprawdę niesamowite obrazki. I już pojawiają się też pierwsze komentarze po tym finale. Hiszpańskie media zgodnie oceniają, że reprezentacja Hiszpanii w pełni zasłużyła na zwycięstwo nad Argentyną. Podkreślają dominację drużyny i efektowny styl gry, krytykując jednocześnie poziom sędziowania. Dziennik AS nazwał finał jednym z najbardziej kontrowersyjnych w historii mundiali, zarzucając sędziemu pobłażliwość wobec ostrych fauli Argentyńczyków. Media podkreślają, że choć Argentyńczycy bronili się ambitnie, a bramkarz Emiliano Martinez wielokrotnie ratował swój zespół, to tytuł mistrzowski trafił do lepszej drużyny. W faktach zmieniamy temat. Węgry przed kompletną zmianą władzy. W sobotni wieczór węgierski prezydent Tamás Sulyk podpisał poprawkę do konstytucji przesądzającą o wcześniejszym zakończeniu jego kadencji. W ciągu 30 dni od jej opublikowania węgierski parlament będzie musiał wybrać nową głowę państwa. Co oznacza przyjęcie tej poprawki, to wyjaśni nasz dziennikarz Tomasz Skory.
3: To dla Węgier istotne ustrojowe zmiany, a pozbycie się wybranego dzięki poparciu ekipy Viktora Orbana prezydenta to tylko ich część. Sam Tamás Sulyk dokument podpisał, bo prawo nie dawało mu innej możliwości. Treść poprawki uznał jednak za haniebny przykład historycznego nadużycia władzy przez rząd Petera Madziara. Przez bezprzykładne ograniczenie prawa do głosowania tworzy ona negatywny precedens, który zadaje głęboką ranę konstytucyjnym wartościom demokracji, podziału władzy i praworządności, mówił rezygnujący prezydent. 12-punktowa poprawka do węgierskiej konstytucji ogranicza m.in. liczbę kadencji posłów do 3 i tworzy specjalny urząd do spraw odzyskiwania majątku i innych środków sprzeniewierzonych zarządów Viktora Orbana. Jego partia porównała sytuację do najmroczniejszych dyktatur w historii Węgier.
1: Teraz przenosimy się do Polski i o uwagę prosimy kierowców jadących S8 w Mazowieckiem. Na odcinku między węzłami Prymasa Tysiąclecia i Powązkowska osobówka uderzyła w bariery. W kierunku Białegostoku przejedziecie tylko prawym pasem. Jedźcie ostrożnie.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Na kilkunastu kąpieliskach w Polsce decyzją sanepidu obowiązuje zakaz kąpieli. Jakość wody możecie sprawdzić w serwisie kąpieliskowym GIS-u. A na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdy kąpiemy się na niestrzeżonej plaży?
5: Kolor, zapach i często w przypadku pewnych gatunków sinic widać się. Zazwyczajowo ludzie mówią o tym, że pojawiają się kożuchy na wodzie. To są takie elementy, które jak gdyby dyskwalifikują to miejsce, które, jako miejsce przeznaczone do kąpieli. Często bywa tak, że na jednym jeziorze są miejsca, gdzie te sinice występują, ale w innych miejscach tych sinic po prostu nie ma. Więc każdy odpowiada za swoje bezpieczeństwo i tu wiedza w tym zakresie jest bardzo przydatna.
6: Jeżeli chodzi o sinice, dlaczego powinniśmy stosować się do tego zakazu kąpieli i nie wchodzić wtedy do wody?
5: Sinice to niestety są bakterie, które wytwarzają pewnego rodzaju toksyny. Te toksyny oddziaływują zarówno na skórę, na na układ nerwowy, ale również na układ pokarmowy.
1: Z szefem warmińsko-mazurskiego sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Wirtualna rzeczywistość uczy, jak poprawnie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową oraz jak korzystać z gaśnicy w sytuacji pożaru. Przy pomocy gogli do wirtualnej rzeczywistości i specjalnym rekwizytom można przekonać się, jak takie działania wyglądają w praktyce. To sprawdził nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, a o nowoczesnych rozwiązaniach opowiadał mu ekspert do spraw pierwszej pomocy Bartłomiej Karaczyn.
7: Ze szkoły, z kursów nauki jazdy, myślę, że też z takich kursów w pracy przygotowawczych do obowiązków. Znamy już Fantoma, znamy pracę na Fantomie, ale tutaj jeszcze do niego są specjalne gogle. Rozumiem, że uczymy się pierwszej pomocy, ale poprzez wirtualną rzeczywistość?
8: Dokładnie tak. Wirtualna rzeczywistość daje podstawową zaletę, że możemy zamienić sformułowanie wyobraźmy sobie daną sytuację na zobaczmy daną sytuację. Dzięki wirtualnej rzeczywistości jesteśmy w stanie odwzorować daną sytuację w bezpiecznych warunkach i nauczyć ludzi pełnego algorytmu postępowania z osobami poszkodowanymi, z osobami nieprzytomnymi, z osobami, które należy udzielić pierwszej pomocy i nauczyć ich pełnego algorytmu postępowania od zabezpieczenia miejsca zdarzenia po udzielenie pierwszej pomocy i wyzwanie zespołu ratownictwa medycznego.
7: Co takiego możemy wgrać do tej wirtualnej rzeczywistości? Jakie sytuacje? Co symulować?
8: Możemy symulować sytuację zatrzymania krążeniowego zewnątrzszpitalnego. Możemy symulować... Tak naprawdę wirtualna rzeczywistość daje nam wszelkie możliwe narzędzia do tego, żeby zasymulować każdą dowolną sytuację. My jako firma szkoleniowa na dzień dzisiejszy tworzyliśmy symulacje, które odpowiadają sytuacjom z osobami nieprzytomnymi, nieoddychającymi, oddychającymi, w sytuacjach zagrożenia życia, tamowania krwotoków, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, więc tak naprawdę ogranicza nas troszkę nasza tylko i wyłącznie wyobraźnia odnośnie tego, co jesteśmy w stanie w wirtualnej rzeczywistości zaprezentować.
7: Jakiś taki przykładowy scenariusz, w jakim my się znajdujemy, kim tam jesteśmy, co dzieje się wokół nas?
8: Przykładowy scenariusz wygląda w ten sposób, że znajdujemy się na ulicy, znajdujemy osobę nieprzytomną, leżącą na jezdni po podkręceniu przez pojazd i nasz wirtualny trener paramedicus krok po kroku instruuje nas, jak należy podejść do poszkodowanego, jak sprawdzić przytomność, jak sprawdzić oddech i jak udzielić pierwszej pomocy, jak wykorzystać również wirtualne AED, które na całe szczęście pojawia się coraz częściej w przestrzeni miejskiej, więc uczymy też, jak ratować ludzkie życie i jak wykorzystać do tego narzędzia, które są dostępne w większości miejsc w przestrzeni publicznej.
7: Co kursanci mówią o tym, kiedy widzą taką sytuację właśnie przy pomocy gogli?
8: Zazwyczaj reakcja jest jedna i ta sama. Zazwyczaj reakcja jest wow, nie wiedziałem, że można to przeprowadzić w tak ciekawy sposób, nie wiedziałem, że to jest tak bardzo angażujące i nie wiedziałem, że jestem w stanie sam uratować ludzkie życie. To jest wiedza, która tak naprawdę jest najfajniejsza, że wszystkie osoby, które przychodzą i mówią, że one w sumie nie miały dosyć dawno szkolenia z pierwszej pomocy, dostają bardzo skondensowaną pigułkę wiedzy w krótkim, prostym, ale bardzo treściwym szkoleniu i wychodzą z tego, mówią, wow, nie wiedziałem, że jestem w stanie coś takiego samemu zrobić.
7: To rzeczywiście trochę bardziej przybliża te takie realia wypadkowe, bo kiedy symulujemy, to tak na tych kursach, o których ja wcześniej wspomniałem, tak, czyli w szkole, w pracy, gdzieś na prawo jazdy, to często jednak wydaje się, że aż za bardzo jest to udawane, że nie tak łatwo jest albo wręcz trochę może nie w tak prawdziwy sposób wygląda zaczepienie kogoś, ej, zadzwoń na pogotowie. Czy tutaj faktycznie to wygląda trochę bardziej zbliżenie do tego, co mamy w takich codziennych sytuacjach?
8: Przede wszystkim tutaj podstawą jest to, że nie bazujemy na wymyślonych sytuacjach, czy wymyślonych, nie referujemy do naszej wyobraźni, tylko widzimy wszystko za pomocą wirtualnej technologii, przenosimy się do zupełnie innego miejsca. Podstawowym i ogromnym plusem jest to, że tak jak podczas szkoleń z pierwszej pomocy opowiadamy na temat tego, jak postępować, jak tutaj działać, wirtualna rzeczywistość przenosi nas do tego świata i tam tak naprawdę jesteśmy w tej sytuacji sami, z naszym wirtualnym trenerem i musimy sobie poradzić, musimy przejść ten algorytm krok po kroku i nic nas nie rozprasza, nic nie dekoncentruje i to tak naprawdę uświadamia ludziom, jakby to mogło wyglądać w takiej semi-realnej sytuacji. A jesteśmy dzięki temu w bezpiecznych warunkach.
7: Spoglądam jeszcze na jeden przedmiot, który się tutaj znajduje. Domyślam się, że tym razem będziemy nie prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, ale gasić pożar.
8: Dokładnie tak, ponieważ gaśnica to jest przedmiot, który każdy z nas mija setkami ilości dziennie, natomiast kiedy przychodzi do sytuacji stresowej, kiedy tą gaśnicę należy użyć w sposób już bezpośredni, to się okazuje, że zaczynamy mieć wątpliwości odnośnie tego, czy robimy to prawidłowo, jak ją podjąć, czy robimy w sposób tak jak trzeba. Dlatego postanowiliśmy w takich prostych, krótkich scenariuszach odzorować to na fizycznej gaśnicy, którą uzbroiliśmy w odpowiednią elektronikę, która bada, w jaki sposób używamy tej gaśnicy i mamy też również cały algorytm postępowania użycia fizycznej gaśnicy i gasimy wirtualne pożary od gaszenia płonącego pojazdu, czyli również tego, jak zabezpieczyć dane miejsce, ten miejsce zdarzenia, jak zabezpieczyć siebie samego podczas danej sytuacji, no przez różne inne scenariusze, które również mamy przy płonących urządzeniach elektrycznych, tudzież również mamy sytuację, o której się bardzo dużo mówi, natomiast jej wizualizacja jest zawsze obarczona dużym ryzykiem, a to jest coś, bazowa wiedza, która każdy powinien mieć, że do płonącego oleju kuchennego nie wlewamy wody i to też dzięki wirtualnej rzeczywistości możemy odwzorować jeden do jeden, pokazać, dlatego że ludzie jak zobaczą coś takiego na własne oczy, to zostaje im to w pamięci i już pewnych błędów nie popełniają, a dzięki temu, że możemy to robić w sposób bezpieczny, wirtualny, możemy zostawiać tą wiedzę praktycznie ludziom w każdym wieku i w każdym stadium zaawansowania technologicznego możemy po prostu przekazywać tą wiedzę i przypominać o tym, jak ważne są pewne podstawowe meandry bezpieczeństwa, czy w ogóle systemy działania elementów przeciwpożarowych.
1: Tłumaczył ekspert do spraw pierwszej pomocy Bartłomiej Karaczyn. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o drugiej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

sequence starts.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. But I'd been forgotten, I'd been married.